0: DE. A dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o Poland Rock Festival, zwanym wcześniej przystankiem Woodstock, w tym roku 29. edycja tak zwanego najpiękniejszego festiwalu świata. Zapraszam do wysłuchania ostatnich wspomnień i fragmentów rozmów nagranych w trakcie mojej obecności tam na festiwalu, aby przekazać Państwu odrobinę tej atmosfery, a następnie zaproszę Państwa na wywiad z zespołem Mülk.
1: Radio Darmstadt. Ra-da-da-da-da-da.
2: Na ilu wydarzeniach w Akademii Sztuk Przepięknych byliście?
3: Praktycznie na wszystkich.
2: I które spotkanie zapadło wam najbardziej w pamięć?
4: W tym roku Kryszak, Szyc i oczywiście Martyna, no, dała popis. Płakaliśmy, wzruszaliśmy się, burza emocji, cudownie.
2: Martyna Wojciechowska, czy polecilibyście przyjechanie wielopokoleniowo? Polecacie taki format?
5: Ja bym wszystkim polecił, tylko mam obawę, że będzie za mało miejsca wtedy.
2: Kto prowadził?
6: Samochód? Ja, tylko ja.
2: I z punktu widzenia kierowcy?
6: Wszystko super na miejscu, nawet jeśli ktoś sobie tam jakieś piwko trzepnie, mamy punkty do pomiaru promili, także zawsze przed wyjazdem dobrze się sprawdzić, żeby nie robić jakiegoś tam bałaganu na drodze. Także myślę, że to jest fantastyczna rzecz, parkingi są ogólnodostępne. No nie ma lepszego miejsca dla mnie na świecie.
2: Czy chcecie kogoś pozdrowić?
5: Moją córeczkę drugą, Oleńkę.
2: O, pozdrawiamy Olę.
4: Ja bardzo, najbardziej z serca chcę pozdrowić właśnie moją siostrę Olę, która głupio wyszła w tym roku, nie jest z nami, ale no bardzo, bardzo ją całuję.
7: Moich kochanych ciołków i przyjaciół, którzy nie chcieli przyjść na ten festiwal, Simon i Frida, mam nadzieję, że to was przekona.
2: Mamy nadzieję, że następny, na 30. jubileuszową edycję przyjedziecie.
8: Ja pozdrawiam moje przyjaciółki Matyldę i Julę.
6: Ja siostrę Ale i brata Przemka, no i Olę, siostrę również.
2: Bardzo wam dziękuję. Wszyscy są, tego nie będzie widać w radiu, ale ja mogę zaręczyć, że wszyscy są uśmiechnięci, mimo że na wszystkich, którzy mają okulary, widać krople deszczu, które spadają. Wszystkie włosy są mokre, ale wszystkie twarze są uśmiechnięte.
6: To nie ma znaczenia tutaj też, atmosfera.
2: Ale to nie ma znaczenia, bo atmosfera jest niesamowita.
4: Ja chcę tylko dodać, że jak raz już tu ktoś przyjedzie, to tak wsiąknie, że nie ma szans, żeby w przyszłym roku nie przyjechał. Jest doskonale, słuchajcie, przysięgam na swoje życie. Bosko.
2: Dziękuję wam pięknie. Bawcie się dobrze. Dzisiaj ostatni dzień. Przed dużą sceną koncert Kwiatu Jabłoni się zaczął, a ja spotkałem tutaj kolejną osobę. Jest z nami Karolina. Karolina, skąd przyjechałaś?
9: Z Berlina.
2: Karolina przyjechała z Berlina. A z Berlina pochodzisz?
9: Nie, ja jestem Polką, natomiast mój chłopak jest z Austrii i mieszkamy razem w Berlinie i postanowiłam pokazać mu trochę polskiego klimatu, klimatu polskiego festiwalu.
2: A chłopak jak się nazywa?
10: Rozumiem, Woodstock jest bardzo dobrze.
2: Jak masz na imię?
10: Mój imię jest Jonathan.
2: Jonathan. Kommst du aus Wien?
10: Ja, aus Wien, Umgebung Wien, Niederösterreich.
2: Powiedz proszę, na ilu koncertach byłaś dotychczas? Tak możesz strzelić, bo możesz nie pamiętać wszystkich.
9: Tak planowałam zawsze 3 na dzień obskoczyć, także jesteśmy teraz trzeci dzień, czyli myślę, że zbliżamy się do około 10.
2: Wie viele Konzerte gab es schon bei euch, bei dir? Also wie viel hast du besucht?
10: Ach so, boah, kann ich nicht zählen. Ist schon bestimmt zweistellig, also.
2: Dwucyfrowa liczba. Dobrze, a czy byłaś na którymś z tych wydarzeń w Akademii Sztuk Przepięknych?
9: Tak, tak. Oglądałam 2 wywiady z Kryszakiem i dzisiaj z Martyną Wojciechowską. Tak, to było dokładnie. Akademia Sztuk Przepięknych.
2: Was to auch zum Interview mit Martyna Wojciechowska, Jonathan?
10: Ja, grandios, eine beeindruckende Frau.
2: Widać, że nie tylko Polaków ta osobowość porusza. Gdybyś miała powiedzieć, który raz jesteś na Woodstocku, to powiedziałabyś?
9: Bo nie wiem, czy wliczać te momenty, kiedy przyjeżdżałam po prostu z Berlina tylko na jeden dzień, bez zostawania tutaj, bo to wtedy

0: Festival der Welt, sagt man hier. Kannst du zustimmen?
1: Ja, und das Dixie-Klo stinkt wie zu Hause.
0: okazuje się, że to i to śmierdzą jak w domu, ale rzeczywiście jest to, można powiedzieć, że to jest najpiękniejszy festiwal. Karolina, jakbyś miała powiedzieć dla ciebie Woodstock to przede wszystkim, czy Poland Rock Festival to przede wszystkim?
2: Ludzie, ciekawi ludzie, których można spotkać, którzy podchodzą, zagadują, z którym zawsze można wymienić jakieś ciekawe uwagi i myślę, że takie standardowe teksty tutaj powtarzane na festiwalu, które każdy zna, które nawet mój chłopak też już się od razu nauczył pierwszego dnia po polsku, więc to taka niesamowita, jakby to powiedzieć, to takie poczucie, że to jest właśnie Poland Rock, że to nie jest żaden inny festiwal, tylko ta wyłączność tego, ten feeling, to tak, to oznacza dla mnie Poland Rock.
0: In zwei Wörter, Poland Rock für dich, was ist das?
1: Nette Leute.
0: Nette Leute, okay, das waren tatsächlich zwei Wörter, mili ludzie. Jetzt habt ihr Chance, jemanden zu begrüßen von unserer Antenne.
2: Okay. To my pozdrawiamy mojego brata Piotrka, całą jego ekipę i naszych znajomych w Berlinie, żeby też się następnym razem odważyli przyjechać z nami, nie zważając na pogodę, która daje nam się trochę we znaki, ale było warto, jest warto, zapraszamy Berlińczycy na Poland Rock.
1: Ich grüße Monika Wodacek, very nice, kobieta, matka, zajmuje dziewczyny. And greetings to Małęczyn.
0: Dziękuję wam bardzo. Vielen Dank. Życzę wam udanego koncertu. Dziękuję wam pięknie.

0: tak właśnie ostatniego dnia, 5 sierpnia, brzmiał Poland Rock Festival dla mnie i dla was. A przed nami niezwykle ciekawy zespół. Mimo że zespół gra już od 3 lat i mimo że muzycy, którzy biorą udział w tym projekcie, są bardzo często zaprzyjaźnieni już od lat ze sobą i współpracują przy różnych innych okazjach również, to jednak wyczuwam pewną aurę świeżości, która jest roztaczana wokół tego zespołu przez muzykę przede wszystkim, którą tworzą, i bardzo się cieszę, że miałem okazję porozmawiać z chłopakami i te rozmowy będą mogli Państwo już za chwilę usłyszeć w naszym radiu. Tutaj jeszcze tylko drobna uwaga, że cały wywiad odbył się za dużą sceną w trakcie kolejnych koncertów, dlatego za pogłos i szum najmocniej przepraszamy, ale taki urok tej przestrzeni za sceną.
1: Cześć, z tej strony Jakub Leonowicz, słuchacie Radia Darmstadt. Ja gram w zespole Mulk i zapraszam was do wysłuchania rozmowy z nami, z zespołem Mulk.
2: Halo, Dzidek? Jesteś jeszcze? Halo, proszę nie rozłączać. Nie, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dzidek, nie opuszczaj przewodu.
0: Rozmowa międzyludzka w Radiu Darmstadt.
3: Bardzo się cieszę, że udało mi się was dostać przez Łukasza, jakoś tam przez Facebooka,
4: przez Babińskiego,
3: tak, udało nam się i bardzo się z tego cieszę. Naszym słuchaczom powiem, że rozmawiamy teraz po waszym koncercie, już chwilę zdążyliście odsapnąć, mam nadzieję, po waszym koncercie na małej scenie w składzie, zespół w składzie Piotr Bolo-Gibner, który pisze teksty, jest tutaj z nami na naszej kanapie. Jest Łukasz Kumański, jak to się mówi w internecie, absolutny diabeł za perkusją, ale też zajmujesz się produkcją waszych kawałków.
4: Tak.
3: I jest z nami Jakub Leonowicz, gitara i wokal.
5: Tak jest, cześć.
3: Które też się świetnie komponowały z wokalem. Jest z nami Marcin Łącka, jest cały czas z nami Marcin
4: Łącka. Syn starego Gałązki.
3: Również gitara elektryczna i jest z nami duszą Przemek Bartoś. I jest z nami duszą Szymon Burnos.
4: Jest, oni są duszami. Tak, z nami słuchaliśmy bardzo uduchowionej muzyki przez 2 dni, nakręcając się na to rokowe święto. Więc tak, było duchowo, więc na pewno ich dusze też gdzieś tam z nami są obecne w tym momencie. Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy serdecznie. O muzykę oczywiście będę pytał jeszcze, bo zaciekawiłeś mnie, Piotrze, w jednym z twoich wywiadów, ale to do tego dojdziemy. Ale najpierw Mulk. Czy tak to się wymawia i czy to znaczy muł po korsykańsku?
6: Nie. My do końca chyba sami nie wiemy, jak to się wymawia, bo żaden z nas nie jest Kaszubą. Ale tu żyjemy, tu jesteśmy i Mulk to jest po kaszubsku, ukochana osoba. Dziewczyna, chłopak.

0: jak nas ogłaszali w ogóle, że zagramy tutaj, że dostaliśmy się dalej, to wybrzmiało zespół Milk. I Kuba sprawdzał.
1: Tak, tak, była chwila konsternacji, czy to na pewno Mulk, czy zespół Milk. Leciałem po liście zgłoszeń, czy tak, był tak. Jakiś zespół Milk jeszcze. Ale,
0: ale tak. To nie jest Milk, raczej się nie wymawia Milk. Tak. Milk.
2: Milk. Czyli Mulk, tak? Takim, Milk. Z takim umlautem trochę.
0: Możemy tak to krócej, Milk.
1: Mówimy Mulk.
2: I nie ma z mlekiem nic wspólnego, ale może z ciepłą czekoladą. Ja wam przeczytam dwa komentarze, które gdzieś znalazłem w internecie. Doskonale, jakbym płynęła rzeką ciepłej, słodkiej czekolady. To jest komentarz do jednego z waszych kawałków. Oraz już myślałam, że w polskiej muzyce nic podobnego się nie wydarzy. Po prostu świetne. I tak się o was pisze, że jesteście czymś nowym. Jesteście, nie jesteście nowymi muzykami, nie jesteście nowym zespołem w tym sensie, ale świeżości brzmienia nie można wam odmówić. Dzisiejszy koncert był jednym z dowodów na to. Powiedzcie, jak grało wam się przed publicznością woodstockową?
0: Ja bym chciał tylko jeszcze dwa słowa odnośnie tych opinii internetowych, nie, że druga ok, ale z pierwszą uważam niestety za osobistą porażkę, nie, że czekolada gorąca i przyjemna, a my chcieliśmy, żeby to trochę było nieprzyjemne. Tutaj upatrujemy jednak trochę porażkę. Pozdrawiamy kogoś, kto napisał ten komentarz oczywiście i dziękujemy za miłe słowo. Natomiast jednak jest to dość takie konsternujące. Znaczy nie, oczywiście żartuję.
3: Czy już absolutnie poważnie, na pierwszej płycie docieraliśmy się i tam są bardzo różne piosenki. Piosenki celebrujące siebie, miłość do siebie, a
2: drugi tytuł.
3: Nie to było moją intencją, ale tak.
2: Tak, chodziło mi to. Ja to czytałem na początku.
3: Świetny trop interpretacyjny. Ja na niego nie wpadłem, ale pamiętam, że kiedyś Wojaczek bardzo narzekał na jednego krytyka, że jak to, dajesz mi nagrodę za ten wiersz? A wszystkie moje wiersze są, kurczę, wyśmienite. Na co rzeczony krytyk mu odpowiedział, no ej, to nie są twoje rzeczy już, kiedy je wypuszczasz, to od nas zależy, jak je odczytujemy. I bardzo mi się to podoba, że każdy może to odczytać po swojemu, ale tak jak Łukasz powiedział, bardziej pisząc te teksty na ten drugi materiał, to są takie trochę antyafirmacje. To jest trochę o tym, że już mam dość tej rzeczywistości, którą tu zastałem i mi chodziło o wywoływanie bólu brzucha u odbiorcy. Jeśli tak nie jest, to też super.
0: Ale na pierwszej płycie ktoś mógł faktycznie odebrać to jako ciepłą, płynącą rzekę czekolady, czy jak to tam było. A na drugi już nie. Jak na drugi ktoś tak powie, to będziemy obrażeni.
1: Totalnie.
2: No właśnie, bo masz takie teksty jak chociażby Bezsenność, która dzisiaj o bezsenności, która dzisiaj wybrzmiała. I powiedzcie mi, proszę, to pytanie może bardziej do Leona i do Marcina i do Łukasza. Jak przychodzi Bolos z takim tekstem, to co wy macie? No wiem, że pierwsza płyta powstała tak, że poimprowizowaliście i ona, no tak mówicie oczywiście, że to jakoś samo poszło, tak? Jakoś tak samo wyszło, że nie mogliście inaczej, po prostu siedziało w głowie. No ale to jest jednak kawał pracy. Przynosi Bolo tekst, czytacie go, czy może słuchacie najpierw, jak Bolo już tam coś śpiewa, czy najpierw recytujesz i co? Czy to jest tak, że was wzbiera wtedy i po prostu lecicie i zaczyna to muzyka powstawać?
0: Ja osobiście, nie. Boleś już raczej przychodzi do muzyki z tekstami, więc jakby najpierw jest proces, że tam coś się dzieje muzycznie najpierw, potem Bolek pisze sobie, tam leży na kanapie i pisze teksty i przychodzi i zaczyna je tam interpretować. Natomiast ja nie wiem, o czym są wszystkie teksty. Ja na tyle ufam Bolkowi, bo mamy gdzieś tam podobny światopogląd i wiem, że o takich rzeczach na drugiej płycie jest dużo, nie? Właśnie o tym, co się dzieje teraz na świecie i jakby ufam, że po prostu śpiewa o czymś, o czym ja też myślę, czyli o czymś złym. Natomiast jakby jakby mogę się mijać też trochę, mówię, z pewnymi tam kwestiami itp. Natomiast mówię, na tyle ufam, że mamy podobne spojrzenie na świat, że po prostu ja to gdzieś tam łykam. Nie muszę tego rozumieć po prostu, nie? Jak powiedział David Lynch, że nie trzeba rzeczy rozumieć, ale je czuć, nie? I ja do tego tak podchodzę, nie?
1: To może jeszcze tylko, żeby zawięźlić w ogóle całą sytuację, że Bolek leży na kanapie, to bardzo często się wydarza tak, że my że my sobie gramy jakiś moment, jakiś motyw muzyczny, a Bolek obok leży na kanapie i pisze ten tekst i go daje nam 5 minut później, że to nie jest, że się wydarza potem 3 tygodnie później w następnym odcinku, tylko to się dzieje często od razu. Mamy taki sposób pracy, że często pracujemy wyjeżdżając w odosobnione miejsce, żeby przez kilka dni rzeźbić. Więc jakby powstaje muzyka i można powiedzieć, że od razu powstaje tekst z opóźnieniem paru minut. A potem oczywiście czasem dopracowujemy go z czasem, dajemy sobie ileś dni, czasem tygodni, żeby jakieś sprawy tam uściślić, ale to jest tylko tak, żeby to uściślić cały ten temat twórczy, więc... A tutaj się podczepię pod kolegę, który mówił przed chwilą, Łukaszka, że tak, to pełne zaufanie do Bolona, naszego kochanego. I serca nam biją w podobny sposób, z tego samego, w podobnym miejscu nam biją. Więc co Bolo napisze, to ja się dam za to pociąć.
4: Ja też tak myślałem, że jako młody człowiek, jakby wchodzący w sytuację muzykowania w zespole, mówię, że ktoś przychodzi z tekstem i do tego się robi muzykę, bo mój stary grał Stachurę, i tam jestem wychowany na jakiejś tam stachurowej tak zwanej, czy tam piosence.
3: Warto ten wątek pociągnąć, poczekaj na chwilę, bo tata tutaj...
5: Ja mam, ale nie. Ja mam tę płytę, w studiu leży.
4: Aha, chodzi o to, że ja myślałem, że to jest tak, a po prostu wychowany przez starszych kolegów, oni zawsze grali jakąś piosenkę i śpiewali, udawali, że śpiewają po szwedzku, że będzie ja mówię, no dobra, tak, i zdziwiło mnie to, że spotkałem się z Lechem Janerką, i nie wiem, czy pamiętasz piosenkę Rower.
1: No.
4: Tam jadę na rowerze, tam od byle gdzie jadę.
1: Tak, tak.
4: I ja usłyszałem demo tej piosenki. I demo brzmiało tak. Ja mówię, aha, czy to nie jest tak, że Lechu Janerka ma pomysł na tekst, tylko on ma najpierw po prostu, wiesz, piosenkę, a wchodzi Damian z rowerem do studia, bo wtedy Damian grał po prostu na gitarze.
1: No.

0: bardzo znanych numerów, dużych numerów zostało w ten sposób zrobione, że tam najpierw coś zrobił i dopiero potem, jak to pasowało już harmonicznie, rytmicznie, dopiero do tego dopisywali tekst. Na przykład Hit Me Baby One More Time.
1: Tak.
0: To było najpierw i dopiero napisz jakąś głupotę.
1: Tak. Głupotę. To jest bardzo ważne słowo.
0: Tak. Nie, akurat w tym wypadku tej piosenki.
1: Tak.
2: Chyba że sami autorzy mówią o tym, ale głupota.
1: Mam wrażenie, że do czegoś zmierzałeś. Że jakby wychowany na jakby tym, że...
3: Nie, że ja myślałem, że też tak jak ty. Że wchodzisz w zespół, mówisz, ktoś przynosi tekst. Ciekawe, musimy to zilustrować muzycznie, nie? Czyli mamy jakby ilustrację muzyczną, a tutaj jest nagle... Dobra, no to jest ta druga sytuacja zespołu. Dobra, pożempolmy i weźmy jakiegoś idiotę, który będzie z przodu tam, wiesz, po prostu coś pierdolił, nie? No, ale potem, wiesz, no to na początku tak jest. My chcemy sobie pograć, niech ktoś śpiewa, bo to wtedy fajnie wygląda i ktoś będzie tego słuchał, nie?
2: My nie mamy jednej metodologii tak naprawdę. Bardzo podoba mi się taka historia o takim chemiku Millerze, który w latach 50., 60. Zaczynał studia, uczył się chemii, nie znał tych wszystkich paradygmatów i zasad i nie wiedział o tym, że nie można stworzyć aminokwasu w warunkach laboratoryjnych. Więc co? Więc stworzył aminokwas w warunkach laboratoryjnych. I u nas jest chyba trochę tak samo. Czasami utwór mam na tej drugiej płycie, są numery, które były pisane rok. Rok pisałem tekst i było 50 wersji tego tekstu, a są numery, które popłynęły tak. Jedyny numer, który tak naprawdę był napisany przed powstaniem muzyki, to był chyba Wilk, który powstał już kilka lat temu, ale nie byliśmy gotowi wypuścić go na pierwszej płycie, musieliśmy jeszcze trochę go przemyśleć.
0: Żeby to dobrze zabrzmiało, aranżacyjnego dopiero gdzieś tam na ostatnich tam wyjazdach nam się to tam skleiło.
2: Także w filozofii nauki jest takie sformułowanie everything goes i co działa, to działa.
4: Ja skierowałem to pytanie bardziej tak do Kuby i Marcina, dlatego że wy jesteście blisko tych tekstów. Wy siłą rzeczy, no bo dośpiewujecie, tak?
3: No to wiesz, to też ciekawe, wiesz, bo nie wiem czy... Demitologizujemy jakąś historię.
4: Demitologizujmy.
3: Tak, no na zasadzie to jest, jeżeli już mamy tekst i mamy to zastanawiamy się, jak to się mówi, co podnieść, co podbić, jak to mówią. Czy możesz mi tu podbić troszeczkę jakieś frazy? I to trochę to jest, mi się wydaje, to beatlesowskie podejście. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną takie. No.
0: Ja nie wiem, jakie jest beatlesowskie podejście.
3: Skuteczne rozwiązanie. Znasz każdą piosenkę Beatlesów, więc jest to skuteczne rozwiązanie.
2: Tak. Żona twojego kolegi jest swoim największym wrogiem, nie?
3: Czy mówisz o Harrisonie?
2: Nie, kompulsywnie wyrzucam z siebie różne rzeczy.
3: Tak. Wiesz co, nie, ale wracając do tego, to patrząc na to produkcyjnie, nie? I jak to wychodzi w live, na próbach, czy...
0: No musisz grać, nie?
3: To tak.
0: Czy... Tylko takie, że sprawdzamy różne opcje, nieraz bardzo dużo różnych opcji, tak. I dopiero jak tam zaczyna zrzeć, to dobra, idziemy w tym kierunku, nie? Albo w ogóle już zostawiamy, nie? Albo w ogóle idziemy w tym kierunku, dobra. Nieraz trzeba więcej, no przy drugiej płycie było 17 razy więcej dłubania przy numerach niż przy pierwszej, nie? Jest dużo bardziej skomplikowana, zrobiliśmy to w pełnym składzie nowym, gdzie mamy 100 razy lepsze możliwości muzyczne, więc po prostu robiliśmy, trochę szaliliśmy po prostu, nie?
4: Właśnie, a propos możliwości muzycznych, o powstaniu waszego zespołu pisano, że to jest takie nowe rozdanie, przetasowanie i nowe rozdanie, bo każdy z was ma swoje doświadczenia z innych projektów, czy uczestniczy w innych projektach. I ja też osobiście tutaj nieobecnego Przemka Wartosia, bardzo, bardzo jego działalność w Alpha Fam, miałem okazję zaznajomić intensywnie naszych słuchaczy z tym i wydaje mi się, że naturalną konsekwencją tego oczarowania naszej anteny Alpha Fam będzie teraz teraz nasz oczarowanie Miulkiem, bo już nie mogę się doczekać na ten materiał, który was poproszę po nagraniu, żeby było na piątek na godzinę 19 na naszą następną audycję. No i właśnie, pisano też o was, że ten wasz pomysł na muzykę jest w pewnym sensie obok tego, co się dzieje aktualnie. Czy wy to tak czujecie, że robicie coś obok, trochę inaczej? Czy próbujecie zrobić coś dlatego, że czujecie, że jest taka potrzeba? Czy to po prostu idzie tak jak pierwsza
0: płyta? Nie, raczej idzie, ale nie tak jak pierwsza płyta, bo pierwsza płyta była bardzo prosta, nie? No to byliśmy królami pentatoniki po prostu druga jest dużo bardziej skomplikowana, nie? Jakby ten proces musi być dłuższy, nie? Niektóre numery wymyślaliśmy w pół godziny na pierwszej płycie, a tutaj niektóre wymyślamy w pół roku, nie? Wiesz, teraz ciężko powiedzieć, co jest obok, a co jest w centrum, nie? Bo jest tak dużo muzyki, że tego się już nie da, moim zdaniem, rozdzielić, nie? Już nie będzie dekad muzycznych, nie będzie wybuchów muzycznych, nie będzie... Już teraz to się wszystko... Jest już wszystko zamglone, nie? Już nie ma, że na przykład... Nie wiem... Jakiś tam rodzaj muzyki jest... pomijając, powiedzmy, hip-hop, no, jakby mówiąc tak kolokwialnie, jest jakiś tam bardziej czy mniej hołubiony przez ludzi. Muzyki jest tak dużo i tak dużo dobrej, że nie wiadomo, nie? My mamy gdzieś tam w sobie taką zażartość, żeby gdzieś grać duże rzeczy, duże koncerty i chcielibyśmy to robić. Natomiast to, co robimy, jest... Nie definiuje tego, co robimy po prostu, nie? Po prostu zamykaliśmy się znowu w domku, tak jak w przypadku pierwszej płyty, ale też tylko i wyłącznie intuicja i to
2: myślę, zarło, że nie? Warto dodać tutaj, bo radiosłuchacze nie widzą, że jesteśmy starymi dziadami, jesteśmy po 40, już więcej, każdy z nas jest bliżej 40, nawet niektórzy po 40. Tak, zobaczyłem ten palec,
0: ja
2: serdecznie pozdrawiam. I no nie wiem, nie. Myślę, że do końca nie wiemy tak naprawdę, co w tym pokoleniu, które teraz wchodzi w dorosłość, co tam się dzieje i jak to tak naprawdę wygląda. Ja pamiętam, jak Kuba puścił mi projekt Żabka, tak? Żabka?
1: Przez RZ, tak.
2: Przez RZ. I było to dla mnie wow, naprawdę młodzież słucha czegoś takiego teraz. No i się okazuje, że to jest numer sprzed 2 lat. Nie wiem, wydaje mi się, że w naszym przypadku to bardzo kompulsywnie powstaje, czyli robimy to, co chcemy zrobić. Nie myślimy o tym w kategoriach tego...
0: Oczywiście gdzieś nas imponują nam rzeczy, nie wiem, takie jak Idols, czy nie wiem, Black Midi, że to jest słuchalne na świecie na przykład, dość trudna muzyka, nie? Że mnie zafascynowało w jakimś ostatnim czasie to, że ludzie zaczynają słuchać znowu trudnej muzyki, nie? Że znaczy, może nie znowu, nie wiem, no bo i tak i nie, no jakby, ale że jest duże grono ludzi, duże grono młodych ludzi, którzy grają zajebiste rzeczy, korzystając z dobrodziejstwa, które zostawiły, nie wiem, Talking Heads czy King Crimson i mają naprawdę, grają duże festiwale, czyli znaczy, że chcą być słuchani przez młodych ludzi tak naprawdę, nie? I gdzieś to mnie tam zafascynowało, nie? Że to jest jakościowo dobra muzyka i ma swoich odbiorców, nie? Że to nie jest jakiś taka totalna jakaś boczna szuflada.
4: Dla kogo gracie?
2: Dla siebie.
1: Dla siebie w chuj. Ej, my się lubimy dobrze bawić, bo dzisiaj na koncercie byłeś, nie?
4: Pewnie, że.
1: No to my się bawiliśmy razem, nie? I właśnie to chodzi, nie? Oczywiście, kurde, każdy z nas ma w chuj fascynacji różnych w ogóle nowymi, starymi rzeczami. Cały czas się jaramy, kurde, właśnie z dziadami, ale też i nowymi rzeczami. I wiesz, no jakby czasem pomyślimy dłużej, czasami po prostu jedziemy od tak i jakby... Ej, ja się chcę czuć dobrze, nie? Kocham tego kolesia, tego, tamtych dwóch, co z nami duchowo są. I zagramy, nie? Jakby wiesz, jakby... No jakby Ja się, ode mnie, ja się bawię świetnie grając te numery, a radio słuchacze, niebawem będzie płyta, to posłuchacie, nie? W sensie, może wam się spodoba, może nie. Jakby, no. Może może potańczycie, a może będziecie płakać przy tym, jakby, ale jeżeli cokolwiek wam to zrobi, to...
4: Ja od siebie dodam, że wnioskując po tym, co widziałem na scenie, możliwy jest wariant obu tych rzeczy naraz.
1: Super. Czyli dla tańczyć i płakać najlepiej.
2: Dla mnie to było bardzo wyzwalające. Świadomość tego, że nic z tego nie będzie. Że nie muszę niczego nikomu udowadniać i to nie będą piosenki, które będą, które ludzie będą nucić w drodze do pracy. Nie? To... Było to dla mnie bardzo, bardzo wyzwalające. Takie ostateczne zdanie sobie sprawy z tego.

0: Oczywiście, będziemy starać się, tak jak mówiłem, grać
1: Dla mnie.
0: duże koncerty, dużo i każdemu się to marzy. Jak się też tak się nie zdarzy, to i tak jesteśmy wygranymi.
1: Może trochę rozwinę, bo nagraliśmy teraz płytę, której nie puszczę nigdy mojej matce. Tak.
2: Ja też. Moja
1: Tam
2: matka będzie miała dzwonek z
1: poziom szczerości, bolesnej szczerości jest dla mnie wyzwalający, ale jest bolesny też, bo nigdy nie zdecydowałem się, żeby powiedzieć w taki sposób pewne rzeczy, ale kurczę, naprawdę zaraz będę miał 40 lat, nikt nie będzie chciał mnie słuchać i dopóki jest te kilka osób, które chcą tego słuchać, będę mówił, co myślę i będę mówił tak, jak myślę i nie będę się przejmował tym, czy zamknie mi to jakieś drzwi albo nie zamknie. Nie ma to tamto. Trzeba kochać siebie i nienawidzić ten
0: Konfederacji.
1: świat Konfederacji zdecydowanie.
3: No dobrze, to przejdźmy do tego, bo już myślałem, żeby ci przerwać chwilę temu, ale wątek poszedł dalej. No mówisz o tym, że trudno jest i może nawet nie da się zrozumieć tego, co drzemie w tym, chyba nazywać młodym pokoleniem, czy tym pokoleniem, które teraz wchodzi w dorosłość. Ale trochę odnosiłeś się do muzyki, ale ja od razu jakiś kontekst polityczny siłą rzeczy wyczułem. Pojawiła się dzisiaj na scenie, oczywiście figuratywnie, postać Sławomira Mentzena,
1: Nie,
3: znany
1: nie, nie, to fikcyjna postać jest w tym
3: to
1: tekście.
3: jest
1: Memcen,
3: Memcen,
1: Memcen,
3: dobrze, to jest
1: tak.
3: postać fikcyjna. Ja cofam to, co powiedziałem, oczywiście to jest podobieństwo do rzeczywistych osób jest.
0: Nieprzypadkowe.
3: Można dyskutować nad poziomem przypadkowości tejże, no ale czy próbujesz w jakiś sposób dotrzeć do tego pokolenia, o którym teraz mówiłeś? Czy to
1: Nie.
3: ma cokolwiek wspólnego z tym, czy to jest kwestia tylko
1: Ja
3: samowyrazu?
1: niczego nie próbuję. Fajnie by było, jeżeli ktokolwiek pomyśli chwilę nad tym, co mówię i co mnie boli, i może jakoś odniesie to do swojej sytuacji, ale naprawdę, przy tym materiale dla mnie to jest jakaś forma terapii, jakaś forma wyrzucenia z siebie. Myślałem w pewnym momencie, że drugą płytę nazwać jakoś antyafirmację, coś takiego, bo każdy jeden numer na drugiej płycie jest o tym, jak bardzo jesteśmy niezadowoleni z rzeczywistości, którą zastaliśmy. Ale robię to dla siebie. Po prostu. Bardzo dużo rzeczy mnie boli i co mogę robić? Krzyczeć w poduszkę?
2: No masz dupę.
1: Jeżeli mam koło hobbystyczne z kolegami, z którymi spotykamy się kilka razy w tygodniu, żeby sprawdzić, jak akordy wybrzmiewają z linią wokalną, to czemu nie wyrzucić z siebie tych wszystkich złych emocji, które we mnie drzemią?
3: Czy ty masz takie poczucie, że ta muzyka, którą robicie, jest jakaś wyjątkowa, taka bardziej odstająca od tych chłopaków? Pytałem o te kwestie bycia z boku, ale tak chciałem ciebie jeszcze.
0: Wiesz co, powiem ci tak, że jest to jakaś wypadkowa, taka, że zgraliśmy się, bo ja doszedłem później i to też jest ciekawa historia, że z Kumanem zagraliśmy, Kuman zagrał
3: Gościnny najpierw
0: tak,
3: zagrałeś,
0: tak,
3: prawda?
0: tak, bo my graliśmy kolegi perkusistę, tata umarł i szukaliśmy perkusisty z Tymonem Tymańskim. Jakby grałem już ponad 20 lat. Wszedł Łukasz. Gdzieś tam razem graliśmy i gościnnie zagrałem na jednym festiwalu i potem wydaje mi się, że razem z Przemkiem zepsuliśmy kolegów. Widzieliśmy, to tak było. No tak było, że po prostu zamknęliśmy się w domku i no, to nie przechodzi naszej kontroli jakości, gdyż my jesteśmy wychowani na, wiesz, od Simona Garfunkela przez King Crimson i przez jazz i przez wszystko. I dlaczego nie, skoro jesteśmy, ja jestem już, wiesz, bliżej 50-tki, ja pierdolę. Dlaczego już nie robić tego, co robimy, nie? Że nagle mogę robić, co chcę. Czyli mogę puścić jakąś tam coś, włączyć, a oni się cieszą. Wiesz, a ten do tego ma tekst i to się okazuje, że to się skleja, nie? Potem...
4: Tak, jest piosenka, kurde, nie?
0: Jest piosenka, bo my się nagrywaliśmy,
4: to wszystko miało sens.
0: Ty, czekaj, my to nagraliśmy, ty to nagrałeś. Co? Przecież ja tam przyszedłem, coś tam włączyłem. Wiesz, chodzi o to, że jakby w tym towarzystwie, w odcięciu się jakby od świata zewnętrznego, gdzie jedziemy na jakiś domek, co bym mówił, ja pierdolę, muszę jechać na domek, ty. O Jezus Maria, przecież tutaj są obowiązki, trzeba jechać do pracy, wiesz, coś robić. No dobra, okej, okay, no to wysłupamy te 3 dni i nagle nie masz zewnętrznych bodźców, siedzimy razem, coś robimy, Łukasz to potem składa i ja mówię, ty, my to nagraliśmy razem? Ja nie pamiętam i Przemek mówi to samo, ty, my to nagraliśmy? Ty, fajne to, nie? Fajne czy nie fajne? I potem to jest jakby dalej szyfrowane, a Bolo wpadnie z tekstem, który jest jakby zaangażowany i jest po naszej myśli. Ja mówię, dlaczego nie? I jeszcze ktoś tego słucha? Chyba fajnie, nie?
5: Nie wiem kto.
0: To idziemy, nie?
3: Słucham Marcina i słyszę w tym taką wolność twórczą. A ty też czujesz tę wolność, kiedy tworzycie? Czy to jest właśnie jakieś takie próba wysypłania się z jakichś okowów, próba zrzucenia jakiegoś ciężaru, czy to jest takie bardziej wpływanie gdzieś tam i wolność, czy ten ciężar?
1: Nie wiem.
3: Dobrze.
1: Nie wiem, trochę tego. Wygląda to tak u nas, że bardzo indywidualna sprawa. Niektóre piosenki powstawały w 5 minut, niektóre, i to dosłownie w 5 minut, a niektóre numery powstawały rok. I miałem 50 draftów tekstu. Razem się docieramy, szczególnie z Łukaszem. Łukasz umie siarczyście dać mi po klacie, tudzież
5: no
1: po policzku.
5: No już nie.
1: My z Łukaszem, co warto jest nadmienić,
4: tak,
1: zdałem sobie sprawę w tym roku, że my gramy 18 lat razem.
5: To jest na pełnoletność.
1: Tak, w tym roku nam stuknęło.
0: Chodzimy na terapię. Też ciekawe.
4: Oczywiście.
1: Ciężko nie chodzić.
3: W którym projekcie wam stuknęło?
5: Jeszcze Progma Sigra i graliśmy wcześniej w takim zespole. I łącznie, nie? Jakby znamy się od 18 lat. W sensie.
4: Okay. Znacie się przez muzykę.
5: A znamy się przez muzykę, więc gdzieś tam.
3: No i dochodzimy do tej muzyki, słuchaj. Bolo, ja cię przepraszam, że ja wywlekam jakieś brudy oczywiście nie, że wywlekam jakieś coś, co powiedziałeś. Możesz powiedzieć, proszę pana, ja tego nie powiedziałem. Ale jednak, ja przeczytałem. W wywiadzie dla Wyspy FM z Przemysławem Kokotem rozmawiałeś i tam padło takie pytanie o muzykę, którą ty czujesz, której słuchasz, którą się inspirujesz. I to mnie uderzyło, ale też strasznie mi się spodobało. Jest to, że zacząłeś opowiadać o biciu serca, o szumie wiatru, po paru zdaniach przyszedłeś do kwestii tego, a jeżeli chodzi o konserwatywnie rozumianą muzykę, no i ja cię właśnie chciałem zapytać, na ile to podejście, które można ująć w te 3 słowa konserwatywnie rozumiana muzyka, opisuje to, co ty czujesz, a na ile to był jakiś żart, na ile wszystko jest muzyką?
1: Znaczy, ja byłem pod bardzo dużym wpływem w pewnym momencie mojego życia awangardy dwudziestowiecznej. Zresztą w naszym tekście to 433, taki numer się znajdzie na płycie, pojawia się John Cage i utwór 433, który bazuje na ciszy. To jest utwór, oryginalne wykonanie na fortepian. Pianista siadał i przewijał kolejne kartki z pauzami, różnymi pauzami. I muzyką tak naprawdę była publiczność. Ludzie kichający, koszlący, szelest, szum. Bardzo było to dla mnie atrakcyjne na poziomie intelektualnym jakimś. Kurczę, ludzie są zmienni i nie wiem, na ile to dziś ze mną rezonuje, na ile dzisiaj czuję, że wszystko jest muzyką, ale sama idea bardzo, bardzo mi się podoba. Ale chyba dzisiaj 3 akordy i darcie mordy. I...
0: Konserwatyzm.
1: Tak.
0: I wytłumacz się z konserwatyzmem. O co chodziło?
1: Tak. Drodzy radiosłuchacze, nie wiem, o co chodzi w konserwatyzmie. Mam nadzieję, że wy też nie wiecie.
3: Dobrze, i teraz przechodzimy już do samych prostych pytań.
1: Czerwony.
3: Dobrze, to jest odpowiedź na nasze pierwsze pytanie. Pytanie drugie brzmi, kiedy nasi słuchacze usłyszą waszą najbliższą płytę?
1: Mamy nadzieję, że we wrześniu.
5: Mam nadzieję, że we wrześniu, ale to może być też październik, ale to najpóźniej październik, a już singiel poleci na pewno we wrześniu.
3: Dobrze, więc musimy wytrzymać do września. Koncert w Darmstadt, będzie czy nie będzie kiedyś?
1: Marzymy o tym.
4: Taki jest cel. No.
3: I to jest najsłuszniejsza odpowiedź. Tak. To jest najsłuszniejsza odpowiedź, jaką mogliśmy usłyszeć.
5: No mamy dwa cele. Drugim marzeniem jest, że jako support przetrwać stagony.
3: Bardzo wam dziękuję.
5: Będziemy walczyć o to.
4: Dzięki.
3: Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Była wolność, była muzyka konserwatywna i niekonserwatywna. Były chwile ciszy, ale to była też muzyka. Bardzo wam dziękuję. Zespół Mülk rozmawiał z nami. Do usłyszenia na naszej antenie.
5: Dzięki. Dziękuję. Mülk.
6: I tak dobiegamy do końca naszych 2 godzin w darmstadzkiej fali. Ja zapraszam wszystkich na jutrzejszy Polski Magazyn Kulturalny Bigos o godzinie 15. Żegnam się i kłaniam, Karol Igor Prabucki. Do usłyszenia i zostawiam was oczywiście z muzyką zespołu Mülk. Choć na sam koniec zostawiłem fragment niespodzianek.

0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Schönen guten Abend. Es ist 19 Uhr. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabutski und die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala. Die Darmstadter Welle. Unsere Sendung wird die 2 ganze Stunden auf Polnisch moderiert und wir werden natürlich auch polnische Musik präsentieren. Und zwar die Musik, aber nicht nur die Musik, die man auf dem Poland Rock Festival in Czaplinek-Broczyno hören könnte. Also, wenn Sie Polnisch sprechen, wenn Sie polnische Musik gerne zuhören, wenn Sie polnische Sprache lernen oder gerne zuhören möchten, bleiben Sie bitte mit uns.
0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Dobry wieczór, minęła godzina 19.01. Przy mikrofonie Karol Igor Prabucki z redakcji Międzynarodowej Radia Darmstadt. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy właśnie do nas dołączyli. Dzisiejsza audycja nazywa się Darmstadtska Fala, a kilka dni temu dobiegł końca tegoroczny 31. Poland Rock Festival i w ramach przypomnienia chciałbym zaprezentować dzisiaj fragment reportażu oraz wywiad z jednym z zespołów grających 2 lata temu na 29. edycji. Zapraszam serdecznie do wysłuchania audycji. Przez 2 najbliższe godziny będziemy prezentować przede wszystkim polską muzykę i będziemy rozmawiać po polsku. Przygotowałem na dzisiaj dla Państwa zarówno fragment reportażu z Poland Rock Festivalu, znanego niegdyś jako przystanek Woodstock, oraz z wywiadu z zespołem Mülk. Mam nadzieję, że zapowiada się ciekawie, a my, nie przeciągając, ruszamy w naszą muzyczną podróż. A zaczniemy od utworu pod tytułem Ogień, skomponowanego i wykonanego przez zespół Mülk, pisane przez U z taką kreseczką. Kto się uczył kaszubskiego, ten może rozpozna taki znak. Zespół Mülk i ich piosenka pod tytułem Ogień. Została ona umieszczona na płycie pod tytułem Polskie piosenki dla Ukrainy, którą można było od 2 marca 2020 roku posłuchać. A ja zdradzę może w formie takiej mikroanegdoty, że usłyszałem od zespołu Mülk, że pogodzili się z tym, że to raczej nie będą piosenki, których słucha się jadąc samochodem do pracy, tak na co dzień. No i cóż mogę powiedzieć, mi się zdarzyło już co najmniej 5 razy posłuchać tej piosenki jadąc do pracy, więc trochę na przekór zespołowi Mülk teraz ich kompozycja pod tytułem Ogień.
2: Hallo, ich bin Bolo von Mülk. Viel Spaß für Radio Darmstadt.

3 sierpnia rozpoczął się tak zwany najpiękniejszy festiwal świata, Poland Rock Festival 2023. To już 29. edycja tego festiwalu za nami. Grały gwiazdy muzyczne i z Polski i z zagranicy. Ściągnęły jak co roku niesamowite tłumy, ale nie tylko muzyką festiwal ten żyje, bo przede wszystkim swoją niesamowitą atmosferą, ale również różnego rodzaju zajęciami, warsztatami i dyskusjami, którym można się było przysłuchiwać lub brać w nich udział w ramach wszystkich wydarzeń w Akademii Sztuk Przepięknych. No i oprócz tego oczywiście 2 sceny, na których muzyka niemalże non-stop. Gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi wydarzeniami również my się znaleźliśmy i starałem się Państwu na bieżąco relacjonować, jak wygląda sytuacja na terenie festiwalu, co

słuchania krótkich fragmentów, urywków i fragmentów rozmów z osobami, które na co dzień mieszkają w Niemczech, ale znalazły się również na festiwalu.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrzymania.

0: Stoimy właśnie pod dużą sceną, jest festiwalowa sobota, a grupa osób zaangażowanych w organizowanie międzynarodowych sztabów finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma możliwość porozmawiania, zrobienia sobie zdjęcia z Jurkiem Owsiakiem, a ja kręcąc się w tym małym, ale jakże pozytywnie zakręconym tłumku szukam osób, które są gdzieś z naszych okolic. W tle przebiegają próby, ale to absolutnie nie przeszkadza. Atmosfera jest świetna i wszyscy chcą porozmawiać, zbić piątkę z Jurkiem i zrobić sobie zdjęcie. Trafiłem właśnie na Marcina, który stoi tutaj w tłumku. Zagłusza nas trochę próba. Marcin, skąd przyjechałeś?
1: Cześć, siema. Przyjechałem z Frankfurtu nad Menem.
0: Z Frankfurtu nad Menem. Kiedy przyjechałeś?
1: Wczoraj rano, samego rana.
0: W piątek z samego rana. Które koncerty zdążyłeś zaliczyć?
1: No na pewno Lemon, to była podstawa, Brodkę z jej nowoczesną muzyką, bardzo ciekawą powiedzmy, inspirującą.
0: Niektórzy mówią, że najlepszy koncert dotychczas na festiwalu.

0: byłeś w ASP? Na którejś z rozmów?
1: Byłem na dwóch rozmowach. Na rozmowie Zielińskim, to Tomasz Zieliński. Fantastyczny człowiek, bohater, jak mówią. Pracuje z dziećmi oraz, czy też dziećmi, którzy do nich zgłaszają, oraz byliśmy dzisiaj na Szycu, Borys Szyc. Moim zdaniem fantastyczny człowiek, też otwiera się, mówi o swoich słabościach, które przeszedł, pokazuje, że można to zrobić, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to pokazuje, że nie jesteśmy inni jak on, że też ma te problemy, że ludzie, którzy wydają nam się bohaterowie, mają swoje problemy, pokazują je, ale pokazują, że potrafią je przejść, tak, że je załatwić, także świetnie.
0: Absolutne tłumy, wszyscy chcieli porozmawiać, zadać pytanie Borysowi Szycowi, też świetne spotkanie. Marcin, Poland Rock Festival to dla Ciebie przede wszystkim?
1: Miłość, przyjaźń i dla mnie nie do końca rock and roll, ale przefantastyczne wspomnienia i bombastyczna energia.

noc, czekałeś aż noc zacznie mówić. I żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim. Żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń. Na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś. Albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić po

Czep rozmowy, czytam trzep od rzęs tej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

za bardzo nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię tu trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Który raz jesteś na Poland Rocku?
1: Oj, musiałbym liczyć długo, ale myślę, że jest 12, 13 raz na pewno.
0: Czyli za rok też będziesz?
1: Z pewnością za rok. I tęsknię, muszę powiedzieć, tutaj troszkę wam marudzić mocno za Kostrzynem. Jak ktoś nie był w Kostrzynie, to nie wie, za czym tęsknić, ale jak ktoś był, to wie, za czym tęskni, będąc tutaj.
0: To był Marcin. Marcin też ma doświadczenia między innymi w organizacji wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym sztabie przed paroma laty, więc wie, jak to jest złapać tę pozytywną iskrę i chcieć działać i chcieć nieść dalej tę radość i miłość. I pewnie dookoła ciebie też jest masa takich zajawkowiczów, którzy też mają tę samą energię.
1: Bardzo tak. Nawet jesteśmy teraz w wiosce sztabów zagranicznych, czyli sztabów, które organizują orkiestrę na całym świecie. No i są to zajawkowicze, są to ludzie pełni energii, serca przede wszystkim do tej idei, do tej wielkiej idei, którą stworzył Jurek.
0: Chcesz kogoś pozdrowić?
1: Pozdrawiam Frankfurt przede wszystkim. Frankfurt i Darmstadt. Frankfurt, Darmstadt, pozdrawiam was.
0: Dzięki, Marcin.
1: Dzięki.

0: jestem pod ten adres, a dziś czuję jakbym w centrum był czegoś ważnego naprawdę. Drugi go słucha, po czym dopija z flaszki resztę i pyta:
1: na jakiej podstawie twierdzisz, że ty tu w ogóle jesteś?
0: Tyle jest marnych zjawisk zauważalnych, ledwo co, o których nic mądrego nie powiesz mi poza tym, że

bym inną stronę iść. Bo nie wiem co odpowiedział ten pierwszy, niewykluczone, że nic. Zresztą co miał powiedzieć, jakie dowody na siebie tu sypać, jeżeli większość z nich to lipa i tylko piętrzą liczbę pytań. Gdzie jego sedno? Jakie u niego centralne ogniwo? Czy to, że myśli więc jest? No tutaj akurat można by mieć wątpliwość. Czy to, że w tylu sprawach jasny ma pogląd, bez światło cieni? A co jeśli zmieni zdanie, bo któregoś dnia je zmieni? A to, że słyszy, że widzi, że

chociaż ufa temu co czuję. Niekiedy to prawda, choć niestety znacznie częściej daję sam na siebie się nabrać. I tak stoi licho ten nieszczęśnik pod tym niebem niskim, trochę bez podstaw. No i może coś jeszcze wymyśli. Tyle jest marnych zjawisk zauważalnych, ledwo co, o których nic mądrego nie powiesz mi poza tym, że

0: Wycieczka trwa, teraz jesteśmy w centrum prasowym za dużą sceną, a ja spotkałem Roberta. Robert, skąd przyjechałeś?
1: Przyjechałem z Wuppertalu i jestem wolontariuszem sztabu Wuppertal, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oczywiście.
0: Od ilu lat?
1: Od 4 lat.
0: Który raz jesteś na Poland Rocku?
1: Trzeci raz.
0: Kiedy przyjechaliście?
1: Przyjechaliśmy w czwartek.
0: Ile was jest z Wuppertalu?
1: 6 osób.
0: 6 osób, no to jest całkiem spora ekipa. Największa niemiecka ekipa w obozowisku sztabów międzynarodowych?
1: Ilościowo tak.
0: A jakościowo?
1: Myślę, że jakość jest równa wszędzie.
0: Najweselsza?
1: Może tak.
0: Dla ciebie ten Poland Rock, jeśli chodzi o koncerty, to przede wszystkim...
1: Jeżeli chodzi o koncerty, no to chyba zdaje się Proletariat.

0: Proletariat, mamy tutaj starą gwardię, super. Na jakich koncertach jeszcze byłeś?
1: To znaczy powiem, że praktycznie chyba wszystko przelecieliśmy, to z przerwami.
0: Z przerwami, bo oczywiście trzeba się nawadniać, mimo że deszcz co jakiś czas popaduje, to jednak bywa też ciepło, jak się człowiek rozgrzeje pod sceną, to musi uzupełnić płyny, zdecydowanie. A na ASP, na którymś ze spotkań byliście?
1: Byliśmy na Szycu dzisiaj, no i chyba na tym koniec.
0: Kiedy wracacie? No kiedy zostajecie?
1: Wjeżdżamy w niedzielę, czyli jutro, z samego rana. Czekają nas 850 km, także no, wielkie wyzwanie.
0: Za rok też będziecie?
1: Na pewno.
0: Czy chcesz kogoś pozdrowić?
1: No przede wszystkim chciałbym chyba pozdrowić naszą ekipę z Wuppertalu. Przede wszystkim Agnieszkę chyba, szkoda, że nie jest z nami tutaj. To jest właśnie szefowa naszego sztabu, która zorganizowała ten sztab i jej dla niej jak zwykle ukłony.
0: Pozdrawiamy cały Wuppertal. Dzięki Ci bardzo, Robert.
1: Dziękuję bardzo.

teren tegorocznego festiwalu to jest ponad 200 hektarów. Ogromny, bardzo długi pas terenu, na którego samym końcu, przeciwległym do dużej sceny, znajduje się Rock Camp, do którego właśnie zmierzam po to, żeby porozmawiać z jeszcze jedną osobą, która ma dużo wspólnego z organizowaniem finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Niemczech, z Kasią. Można zachwycić się nad tym, jak różnorodne jest podejście uczestników do życia, do tej chwili, w której się wszyscy znajdują. Nawet mimo, że w momencie, w którym to mówię, pada deszcz, cała płyta lotniska jest przyciemniona, pociągnięta mokrą farbą, to widać, że atmosfera zabawy, radość nie ustaje. Przed chwilą widziałem pewną parę, która przemierzała płytę lotniska przy pomocy zmontowanej z różnych sprzętów deskorolek i z palety większej deskorolce. Najrozmaitsze nakrycia głowy, można tutaj zobaczyć najrozmaitszy sposób ubioru, co jeżeli ktoś zachwyci się takim nonszalanckim stylem ubioru, może jak najszybciej dopasować się do tego, czy do innego stylu, który akurat przypadnie mu do gustu, i dokonać zakupów w jednym ze sklepów, które są na terenie festiwalu otwarte, w których można kupić na przykład ubrania hinduskie, można kupić ubrania związane z grupami rekonstrukcyjnymi. A oprócz tego na terenie festiwalu występuje oczywiście również duży supermarket jednej ze znanych niemieckich, działających również w Polsce, sieci zakupowych.

0: udało się złapać Kasię jednak bliżej niż w Rock Campie. Spotkaliśmy się, no powiedzmy, pół drogi. Możliwe, że to jest pół drogi?
1: No trochę jakby bardziej na twoją korzyść.
0: Trochę bliżej dużej sceny, dobrze, ja się przyznaję. Kasiu, skąd przyjechałaś i czy sama?
1: Przyjechałam pokoleniowo, czyli z tatusiem moim kochanym, najkochańszym, i z moim synkiem, i z moją córeczką, i z moim najkochańszym mężem. I mieszkamy na co dzień w Düsseldorfie.
0: A w Düsseldorfie czy w Oberhausen macie coś wspólnego ze sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?
1: Tak, oczywiście działamy prężnie z naszym szefem sztabu Leonardo i bardzo się angażujemy i mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas teraz słuchacie, dołączycie do nas, bo ta idea jest po prostu tak doskonale cudowna, że musicie to zrobić. W ogóle nie widzimy, żebyście tego nie robili.

0: dołączyła już do nas reszta rodziny. Jest z nami pan...
1: Marek.
0: Pan Marek, czyli dziadek...
2: Zosi.
3: Emil.
0: I tata.
4: Ja Wojtek.
0: Słuchajcie, udało mi się was złapać. Wiem, że przyjechaliście aż z Düsseldorfu. To jest kawał drogi. Ile czasu jechaliście?
4: No my jeździmy z przyczepą kempingową, także nie możemy jechać szybciej niż 100, także takie 12, 13, czasem 14 godzin nam to zajmuje.
0: I kiedy dojechaliście?
4: O, dojechaliśmy tak naprawdę tutaj w środę. Tak. W środę. O której godzinie byliśmy tutaj? A już nie pamiętam. Koło 11 rano, tak.
0: I który raz jesteście na Poland Rocku?
5: Piąty!
3: Nie. Absolutnie piąty.
2: Też piąty.
0: Wszyscy piąty raz.
6: Pierwszy raz.
0: A pan Marek pierwszy raz. Dobrze. No to zaczniemy tutaj według starszeństwa. Jak się podobają koncerty? Na ilu pan był?
6: Na koncertach już nie pamiętam, prawie na wszystkich. No nie na wszystkich, na połowie. O. Trudno mi powiedzieć, bo nie znam wszystkich z nazwy, z wszystkich kapel, które tutaj tego, ale bardzo dobrze. Nawet bardzo, bardzo mi dobrze w moim wieku robiło, jak płuca drgały w środku. Od...
0: A który panu przypadł najbardziej do gustu z koncertów?
6: Hazard jakoś tam.
2: Biohazard.
6: O.
7: Come on, God. Answer me. It's years I'm asking you why. Why are the innocent dead and the guilty alive? Where is justice?

0: Tak, tak.
1: Naprawdę?
0: Cały przetrzymałem. Fajnie było. Dużo czadu.
2: Kto z was jest młodszy? Który tobie koncert się podobał najbardziej?
3: Mi personalnie najbardziej się podobał Zalewski.
2: Zalewski, to ja muszę przyznać, że mi się też strasznie Zalewski podobał.
4: Nie byłem.
5: No oczywiście Zalewski był doskonały showman w pień i super, super poprowadził tą imprezę.
2: A dla was, jakbyście mogli tak jednym słowem, dwoma, dla was Poland Rock Festival to przede wszystkim...
6: Miłość, przyjaźń i wolność.
3: Spokój i szacunek.
7: Miłość i ludzie.
5: Atmosfera nie do podrobienia, której nigdzie, nigdzie nie można powtórzyć.
0: Tak jest, atmosfera przede wszystkim, rewelacja, uśmiech, życzliwość ogólna. Coś pięknego.

0: Es ist 20 Uhr. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabucki und die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala, die Darmstädter Welle. Die wird noch eine ganze Stunde dauern. Da unsere Sendung auf Polnisch moderiert wird, sind Sie herzlich eingeladen, wenn Sie polnische Sprache sprechen, polnische Sprache lernen oder polnische Musik gerne zuhören. Bleiben Sie bitte mit uns.
1: Radio Darmstadt. Ra-da-da-da-da-da.
0: Dobry wieczór, minęła godzina 21, przy mikrofonie Karol Igor Prabucki, redakcja międzynarodowa Radia Darmstadt, a w niej polska grupa dziennikarzy kłania się serdecznie w mojej osobie i zaprasza na następną, drugą i ostatnią zarazem godzinę audycji Darmstadtska Fala, którą mam przyjemność prowadzić dla Państwa w co drugi piątek miesiąca, w drugi i w czwarty piątek miesiąca od godziny 19 do godziny 21. Wspominam o tym dlatego, że mamy w naszym radiu ponad 20 godzin miesięcznie polskojęzycznych audycji. Można więc nas usłyszeć w każdy piątek od godziny 19 do godziny 21. W pierwszy piątek miesiąca jest to audycja Miszmasz, redaktor Julity Miszkę. W drugi i w czwarty, tak jak wspomniałem, jest to moja audycja Darmstadtska Fala, a w trzeci i ewentualnie w piąty piątek miesiąca jest to Eliksir redaktora Elika Plichty, który zaprasza Państwa również w każdą sobotę od godziny 15 do godziny 17 na polski magazyn kulturalny Bigos. Oprócz tego w drugą środę miesiąca zapraszamy od godziny 21 do godziny 23 na Karolinkę, redaktor Karoliny Kochański, oraz w każdy czwarty czwartek miesiąca zapraszamy na Tomograf redaktora Tomka Czebatula. Mnie można osiągnąć albo na Facebooku, gdzie staramy się zawsze umieszczać informacje na temat bieżących audycji, lub przez nasz adres mailowy fala@radiodarmstadt.de, fala@radiodarmstadt.de. A dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o Poland Rock Festival, zwanym wcześniej przystankiem Woodstock, w tym roku 29. edycja tak zwanego najpiękniejszego festiwalu świata. Zapraszam do wysłuchania ostatnich wspomnień i fragmentów rozmów nagranych w trakcie mojej obecności tam na festiwalu, aby przekazać Państwu odrobinę tej atmosfery, a następnie zaproszę Państwa na wywiad z zespołem Mülk.
1: Radio Darmstadt. Ra-da-da-da-da-da.
2: Na ilu wydarzeniach w Akademii Sztuk Przepięknych byliście?
3: Praktycznie na wszystkich.
2: I które spotkanie zapadło Wam najbardziej w pamięć?
4: W tym roku Kryszak, Szyc i oczywiście Martyna, no, dała popis. Płakaliśmy, wzruszaliśmy się, burza emocji, cudownie.
2: Martyna Wojciechowska, czy polecilibyście przyjechanie wielopokoleniowo? Polecacie taki format?
5: Ja bym wszystkim polecił, tylko mam obawę, że będzie za mało miejsca wtedy.
2: Kto prowadził?
6: Samochód? Ja, tylko ja.
2: I z punktu widzenia kierowcy?
6: Wszystko super, na miejscu, nawet jeśli ktoś sobie tam jakieś piwko trzepnie, mamy punkty do pomiaru promili, także zawsze przed wyjazdem dobrze się sprawdzić, żeby nie robić jakiegoś tam bałaganu na drodze, także myślę, że to jest fantastyczna rzecz, parkingi są ogólnodostępne, no nie ma lepszego miejsca dla mnie na świecie.
2: Czy chcecie kogoś pozdrowić?
5: Moją córeczkę drugą, Oleńkę.
2: O, pozdrawiamy Olę.
4: Ja bardzo, najbardziej z serca chcę pozdrowić właśnie moją siostrę Olę, która głupio wyszła w tym roku, nie jest z nami, ale no bardzo, bardzo ją całuję.
7: Moich kochanych ciołków i przyjaciół, którzy nie chcieli przyjść na ten festiwal, Simon i Frida, mam nadzieję, że to Was przekona.
2: Mamy nadzieję, że następny, na 30. jubileuszową edycję przyjedziecie.
8: Ja pozdrawiam moje przyjaciółki Matyldę i Julę.
6: Ja siostrę Ale i brata Przemka, no i Olę, siostrę również.
2: Bardzo wam dziękuję. Wszyscy są, tego nie będzie widać w radiu, ale ja mogę zaręczyć, że wszyscy są uśmiechnięci, mimo że na wszystkich, którzy mają okulary, widać krople deszczu, które spadają. Wszystkie włosy są mokre, ale wszystkie twarze są uśmiechnięte.
6: To nie ma znaczenia tutaj też, atmosfera.
2: Ale to nie ma znaczenia, bo atmosfera jest niesamowita. Bardzo...
4: Ja chcę tylko dodać, że jak raz już tu ktoś przyjedzie, to tak wsiąknie, że nie ma szans, żeby w przyszłym roku nie przyjechał. Jest doskonale, słuchajcie, przysięgam na swoje życie. Bosko.
2: Dziękuję wam pięknie. Bawcie się dobrze. Dzisiaj ostatni dzień. Przed dużą sceną koncert Kwiatu Jabłoni się zaczął, a ja spotkałem tutaj kolejną osobę. Jest z nami Karolina. Karolina, skąd przyjechałaś?
3: Z Berlina.
2: Karolina przyjechała z Berlina, ale z Berlina pochodzisz?
3: Nie, ja jestem Polką, natomiast mój chłopak jest z Austrii i mieszkamy razem w Berlinie i postanowiłam pokazać mu trochę polskiego klimatu, klimatu polskiego festiwalu.
2: A chłopak jak się nazywa?
8: Rozumiem, Woodstock jest bardzo dobrze.
2: Jak masz na imię?
8: Mój imię jest Jonathan.
2: Jonathan. Kommst du aus Wien?
8: Ja, aus Wien, Umgebung Wien, Niederösterreich.
2: Powiedz proszę, na ilu koncertach byłaś dotychczas? Tak możesz strzelić, bo możesz nie pamiętać wszystkich.
3: Tak planowałam zawsze 3 na dzień obskoczyć, także jesteśmy teraz trzeci dzień, czyli myślę, że zbliżamy się do około 10.
2: Wie viele Konzerte gab's schon bei euch, bei dir?
3: Also wie viel hast du besucht?
2: Wie viel hast du besucht?
8: Ach so, boah, kann ich nicht zählen. Ist schon bestimmt zweistellig, also.
2: Dwucyfrowa liczba. Dobrze, a czy byłaś na którymś z tych wydarzeń w Akademii Sztuk Przepięknych?
3: Tak, tak. Oglądałam 2 wywiady z Kryszakiem i dzisiaj z Martyną Wojciechowską. Tak, to było dokładnie. Akademia Sztuk Przepięknych.
2: Warst du auch zum Interview mit Martyna Wojciechowska, Jonathan?
8: Ja, grandios, eine beeindruckende Frau.
2: widać, że nie tylko Polaków ta osobowość porusza. Gdybyś miała powiedzieć, który raz jesteś na Woodstocku, to powiedziałabyś?
3: Nie wiem, czy wliczać te momenty, kiedy przyjeżdżałam po prostu z Berlina tylko na jeden dzień, bez zostawania tutaj, bo to wtedy nie był taki pełny festiwalowy experience. Natomiast na pewno już kolejny raz. Wracam, staram się w miarę możliwości regularnie wracać.
2: A Jonathan, pierwszy raz na Woodstocku, czy byłeś już wcześniej? Zum ersten Mal zu Woodstock oder warst du schon zuvor?
8: Ja, erstes Mal hier und sehr beeindruckt. So eine gute Infrastruktur und gratis, unglaublich. Das gibt's nur in Polen.
2: Ja, wir sind auch alle begeistert. Też jesteśmy zachwyceni. Wspaniały, najpiękniejszy festiwal świata. Man sagt, das schönste Festival der Welt, sagt man hier. Kannst du zustimmen?
8: Ja, und das Dixi-Klo stinkt wie zu Hause.
2: okazuje się, że to śmierdzą jak w domu, ale rzeczywiście jest to, można powiedzieć, to jest najpiękniejszy festiwal. Karolina, jakbyś miała powiedzieć dla ciebie Woodstock to przede wszystkim, czy Poland Rock Festival to przede wszystkim?
3: Ludzie, ciekawi ludzie, których można spotkać, którzy podchodzą, zagadują, z którym zawsze można wymienić jakieś ciekawe uwagi i myślę, że takie standardowe teksty tutaj powtarzane na festiwalu, które każdy zna, które nawet mój chłopak też już się od razu nauczył pierwszego dnia po polsku, więc to taka niesamowita, jakby to powiedzieć, to takie poczucie, że to jest właśnie Poland Rock, że to nie jest żaden inny festiwal, tylko ta wyłączność tego, ten feeling, to tak, to oznacza dla mnie Poland Rock.
2: In 2 Wörter, Poland Rock für dich, was ist das?
8: Nette Leute.
2: Nette Leute, okay, das waren tatsächlich 2 Wörter, mili ludzie. Jetzt habt ihr Chance, jemanden zu begrüßen von unserer Antenne.
3: Okay. To my pozdrawiamy mojego brata Piotrka, całą jego ekipę i naszych znajomych w Berlinie, żeby też się następnym razem odważyli przyjechać z nami, nie zważając na pogodę, która daje nam się trochę we znaki, ale było warto, jest warto, zapraszamy Berlińczycy na Poland Rock.
8: Ich grüße Monika Wodacek, very nice, kobieta, matka, zajmuje dziewczyny, and greetings to Małęczyn.
2: Dziękuję wam bardzo. Vielen, vielen Dank. Życzę wam udanego koncertu. Dziękuję wam pięknie.

0: I tak właśnie ostatniego dnia, 5 sierpnia, brzmiał Poland Rock Festival dla mnie i dla was. A przed nami niezwykle ciekawy zespół. Mimo że zespół gra już od 3 lat i mimo że muzycy, którzy biorą udział w tym projekcie, są bardzo często zaprzyjaźnieni już od lat ze sobą i współpracują przy różnych innych okazjach również, to jednak wyczuwam pewną aurę świeżości, która jest roztaczana wokół tego zespołu przez muzykę przede wszystkim, którą tworzą, i bardzo się cieszę, że miałem okazję porozmawiać z chłopakami i tę rozmowę będą mogli Państwo już za chwilę usłyszeć w naszym radiu. Tutaj jeszcze tylko drobna uwaga, że cały wywiad odbył się za dużą sceną w trakcie kolejnych koncertów, dlatego za pogłos i szum najmocniej przepraszamy, ale taki urok tej przestrzeni za sceną.
1: Cześć, z tej strony Jakub Leonowicz, słuchacie Radia Darmstadt. Ja gram w zespole Mulk i zapraszam was do wysłuchania rozmowy z nami, z zespołem Mulk.
2: Halo, Dzidek? Jesteś jeszcze? Halo, proszę nie rozłączać. Nie, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dzidek, nie opuszczaj przewodu.
3: Rozmowa międzyludzka w Radiu Darmstadt.
0: Bardzo się cieszę, że udało mi się was dostać przez Łukasza, jakoś tam przez Facebooka,
4: przez Babińskiego,
0: tak, udało nam się i bardzo się z tego cieszę. Naszym słuchaczom powiem, że rozmawiamy teraz po waszym koncercie, już chwilę zdążyliście odsapnąć, mam nadzieję, po waszym koncercie na małej scenie w składzie, zespół w składzie Piotr Bolo-Gibner, który pisze teksty, jest tutaj z nami na naszej kanapie. Jest Łukasz Kumański, jak to się mówi w internecie, absolutny diabeł za perkusją, ale też zajmujesz się produkcją waszych kawałków.
4: Tak.
0: I jest z nami Jakub Leonowicz, gitara i wokal.
1: Tak jest, cześć.
0: Które też się świetnie komponowały z wokalem. Jest z nami Marcin Łącka, jest cały czas z nami Marcin
4: Łącka. Syn starego Gałązka.
0: Również gitara elektryczna i jest z nami duszą Przemek Bartoś. I jest z nami duszą Szymon Burnos.
4: Jest, oni są duszami. Tak, z nami. Słuchaliśmy bardzo uduchowionej muzyki przez 2 dni, nakręcając się na to rokowe święto. Więc tak, było duchowo, więc na pewno ich dusze też gdzieś tam z nami są obecne w tym momencie. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy

0: serdecznie. O muzykę oczywiście będę pytał jeszcze, bo zaciekawiłeś mnie, Piotrze, w jednym z twoich wywiadów, ale to do tego dojdziemy. Ale najpierw mulk. Czy tak to się wymawia i czy to znaczy muł po korsykańsku?
1: Nie. My do końca chyba sami nie wiemy, jak to się wymawia, bo żaden z nas nie jest Kaszubą. Ale tu żyjemy, tu jesteśmy i mulk to jest po kaszubsku, ukochana osoba. Dziewczyna, chłopak.

0: jak nas ogłaszali w ogóle, że zagramy tutaj, że dostaliśmy się dalej, to wybrzmiało zespół Milk. I Kuba sprawdzał.
1: Tak, tak, była chwila konsternacji, czy to na pewno Mulk, czy zespół Milk. Leciałem po liście zgłoszeń, czy był jakiś zespół Milk jeszcze. Ale
0: to nie jest Milk, raczej się nie wymawia Milk. Milk.
2: Czyli Milk, tak? Takim, Milk. Z takim umlautem trochę.
0: Możemy tak to krócej, Milk.
1: Mówimy Mulk.
2: I nie ma z mlekiem nic wspólnego, ale może z ciepłą czekoladą. Ja wam przeczytam dwa komentarze, które gdzieś znalazłem w internecie. Doskonale, jakbym płynęła rzeką ciepłej, słodkiej czekolady. To jest komentarz do jednego z waszych kawałków. Oraz już myślałam, że w polskiej muzyce nic podobnego się nie wydarzy. Po prostu świetne. I tak się o was pisze, że jesteście czymś nowym. Nie jesteście nowymi muzykami, nie jesteście nowym zespołem w tym sensie, ale świeżości brzmienia nie można wam odmówić. Dzisiejszy koncert był jednym z dowodów na to. Powiedzcie, jak grało wam się przed publicznością woodstockową?
0: Ja bym chciał tylko jeszcze dwa słowa odnośnie tych opinii internetowych, nie, że druga ok, ale z pierwszą uważam niestety za osobistą porażkę, nie? że czekolada gorąca i przyjemna, a my chcieliśmy, żeby to trochę było nieprzyjemne. I tutaj upatrujemy jednak trochę porażkę. Pozdrawiamy kogoś, kto napisał ten komentarz oczywiście i dziękujemy za miłe słowo. Natomiast jednak jest to dość takie konsternujące. Znaczy nie, oczywiście żartuję.
3: Czy już absolutnie poważnie, na pierwszej płycie docieraliśmy się i tam są bardzo różne piosenki. Piosenki celebrujące siebie, miłość do siebie. A
2: drugi tytuł.
3: Nie to było moją intencją, ale tak.
2: Tak, chodziło mi to. Ja to czytałem na początku.
3: Świetny trop interpretacyjny. Ja na niego nie wpadłem, ale pamiętam, że kiedyś Wojaczek bardzo narzekał na jednego krytyka, że jak to, dajesz mi nagrodę za ten wiersz? A wszystkie moje wiersze są, kurczę, wyśmienite. Na co rzeczony krytyk mu odpowiedział, no ej, to nie są twoje rzeczy już, kiedy je wypuszczasz, to od nas zależy, jak je odczytujemy. I bardzo mi się to podoba, że każdy może to odczytać po swojemu, ale tak jak Łukasz powiedział, bardziej pisząc te teksty na ten drugi materiał, to są takie trochę antyafirmacje. To jest trochę o tym, że już mam dość tej rzeczywistości, którą tu zastałem i mi chodziło o wywoływanie bólu brzucha u odbiorcy. Jeśli tak nie jest, to też super.
0: Ale na pierwszej płycie ktoś mógł faktycznie odebrać to jako ciepłą, płynącą rzekę czekolady, czy jak to tam było. A na drugi już nie. Jak na drugi ktoś tak powie, to będziemy obrażeni.
1: Totalnie.
2: No właśnie, bo masz takie teksty jak chociażby Bezsenność, która dzisiaj o bezsenności, która dzisiaj wybrzmiała. I powiedzcie mi, proszę, to pytanie może bardziej do Leona i do Marcina i do Łukasza. Jak przychodzi Bolos z takim tekstem, to co wy macie? No wiem, że pierwsza płyta powstała tak, że poimprowizowaliście i ona, no tak mówicie oczywiście, że to jakoś samo poszło, tak? Jakoś tak samo wyszło, że nie mogliście inaczej, po prostu siedziało w głowie. No ale to jest jednak kawał pracy. Przynosi Bolo tekst, czytacie go, czy może słuchacie najpierw, jak Bolo już tam coś śpiewa, czy najpierw recytujesz i co? Czy to jest tak, że was wzbiera wtedy i po prostu lecicie i zaczyna ta muzyka powstawać?
0: Ja osobiście, nie. Boleś już raczej przychodzi do muzyki z tekstami, więc jakby najpierw jest proces, że tam coś się dzieje muzycznie najpierw, potem Bolek pisze sobie, tam leży na kanapie i pisze teksty i przychodzi i zaczyna je tam interpretować. Natomiast ja nie wiem, o czym są wszystkie teksty. Ja na tyle ufam Bolkowi, bo mamy gdzieś tam podobny światopogląd i wiem, że o takich rzeczach na drugiej płycie jest dużo, nie? Właśnie o tym, co się dzieje teraz na świecie i jakby ufam, że po prostu śpiewa o czymś, o czym ja też myślę, czyli o czymś złym. Natomiast jakby jakby mogę się mijać też trochę, mówię, z pewnymi tam kwestiami itp. Natomiast mówię, na tyle ufam, że mamy podobne spojrzenie na świat, że po prostu ja to gdzieś tam łykam. Nie muszę tego rozumieć po prostu, nie? Jak powiedział to David Lynch, ja jeszcze... że nie trzeba rzeczy rozumieć, ale je czuć, nie? I ja do tego tak podchodzę, nie?
1: To może jeszcze tylko, żeby zawięźlić w ogóle całą sytuację, że Bolek leży na kanapie, to bardzo często się wydarza tak, że my że my sobie gramy jakiś moment, jakiś motyw muzyczny, a Bolek obok leży na kanapie i pisze ten tekst i go daje nam 5 minut później, że to nie jest, że się wydarza potem 3 tygodnie później w następnym odcinku, tylko to się dzieje często od razu. Mamy taki sposób pracy, że często pracujemy wyjeżdżając w odosobnione miejsce, żeby przez kilka dni rzeźbić, więc jakby powstaje muzyka i można powiedzieć, że od razu powstaje tekst z opóźnieniem paru minut, a potem oczywiście czasem dopracowujemy go z czasem, dajemy sobie ileś dni, czasem tygodni, żeby jakieś sprawy tam uściślić, ale to jest jakby tak, żeby to uściślić cały ten temat twórczy, więc... A tutaj się podczepię pod kolegę, który mówił przed chwilą, Łukaszka, że tak, to pełne zaufanie do Bolona, naszego kochanego, i serca nam biją w podobny sposób, z tego samego, w podobnym miejscu nam biją, więc co Bolona pisze, to ja się dam za to pociąć.
4: Ja też tak myślałem, że jako młody człowiek, jakby wchodzący w sytuację muzykowania w zespole, mówię, że ktoś przychodzi z tekstem i do tego się robi muzykę, bo mój stary grał Stachurę, i tam jestem wychowany na jakiejś tam stachurowej tak zwanej, czy tam piosence.
3: Warto ten wątek pociągnąć, poczekaj na chwilę, bo tata tutaj...
5: Ja mam tę płytę, w studiu leży.
4: Aha, chodzi o to, że ja myślałem, że to jest tak, a po prostu wychowany przez starszych kolegów, oni zawsze grali jakąś piosenkę i śpiewali, udawali, że śpiewają po szwedzku, że będzie a ja mówię, no dobra, tak, i zdziwiło mnie to, że spotkałem się z Lechem Janerką, i nie wiem, czy pamiętasz piosenkę Rower. No. Tam jadę na rowerze, tam od byle gdzie jadę.
1: Tak.
4: I ja usłyszałem demo tej piosenki. I demo brzmiało tak. Ja mówię, aha, czy to nie jest tak, że Lechu Janerka ma pomysł na tekst, tylko on ma najpierw po prostu, wiesz, piosenkę, a wchodzi Damian z rowerem do studia, bo wtedy Damian grał po prostu na gitarze. No.

0: wiele tych takich bardzo znanych numerów, dużych numerów zostało w ten sposób zrobione, że tam najpierw ktoś zrobił i dopiero potem, jak to pasowało już harmonicznie, rytmicznie, dopiero do tego dopisywali tekst. Na przykład Hit Me Baby One More Time.
1: Tak.
0: To było najpierw i dopiero napisz jakąś głupotę.
1: Tak.
2: Głupotę. To jest bardzo ważne słowo.
0: Tak. Nie, akurat w tym wypadku tej piosenki.
1: Tak.
2: Tym bardziej, że sami autorzy mówią o tym, ale głupota.
1: Mam wrażenie, że do czegoś zmierzałeś, że jakby wychowany na jakby tym, że...
3: Nie, że ja myślałem, że też tak jak ty, że wchodzisz w zespół, mówisz, ktoś przynosi tekst. Ciekawe, musimy to zilustrować muzycznie, nie? Czyli mamy jakby ilustrację muzyczną, a tutaj jest nagle... Dobra, no to jest ta druga sytuacja zespołu. Dobra, pożempolmy i weźmy jakiegoś idiotę, który będzie z przodu tam, wiesz, po prostu coś pierdolił, nie? No, ale potem, wiesz, no to na początku tak jest. My chcemy sobie pograć, niech ktoś śpiewa, bo to wtedy fajnie wygląda i ktoś będzie tego słuchał, nie?
2: My nie mamy jednej metodologii tak naprawdę. Bardzo podoba mi się taka historia o takim chemiku Millerze, który w latach 50., 60. Zaczynał studia. Uczył się chemii, nie znał tych wszystkich paradygmatów i zasad i nie wiedział o tym, że nie można stworzyć aminokwasu w warunkach laboratoryjnych. Więc co? Więc stworzył aminokwas w warunkach laboratoryjnych. I u nas jest chyba trochę tak samo. Czasami utwór mam na tej drugiej płycie, są numery, które były pisane rok. Rok pisałem tekst i było 50 wersji tego tekstu. A są numery, które popłynęły tak. Jedyny numer, który tak naprawdę był napisany przed powstaniem muzyki, to był chyba Wilk, który powstał już kilka lat temu, ale nie byliśmy gotowi wypuścić go na pierwszej płycie. Musieliśmy jeszcze trochę go przemyśleć.
0: Żeby to dobrze zabrzmiało, aranżacyjnego dopiero gdzieś tam na ostatnich tam wyjazdach nam się to tam skleiło po prostu.
2: Także w filozofii nauki jest takie sformułowanie everything goes. I co działa, to działa.
4: Ja skierowałem to pytanie bardziej tak do Kuby i Marcina, dlatego że wy jesteście blisko tych tekstów. Wy siłą rzeczy, no bo dośpiewujecie, tak?
3: No to wiesz, to też ciekawe, wiesz, bo nie wiem, czy demitologizujemy jakąś historię.
4: Demitologizujmy.
3: Tak, no na zasadzie to jest... Jeżeli już mamy tekst i mamy to zastanawiamy się, jak to się mówi, co podnieść, co podbić, jak to mówią, czy możesz mi to podbić troszeczkę, jakieś frazy. I to trochę to jest, mi się wydaje, to beatlesowskie podejście, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną takie.
0: Ja nie wiem, jakie jest beatlesowskie podejście.
3: Skuteczne rozwiązanie. Znasz każdą piosenkę Beatlesów, więc jest to skuteczne rozwiązanie.
2: Tak. Żona twojego kolegi jest swoim największym wrogiem, nie?
0: O.
3: Czy mówisz o Harrisonie?
2: Nie, kompulsywnie wyrzucam z siebie różne rzeczy.
3: Tak. Wiesz co, nie, ale wracając do tego, to patrząc na to produkcyjnie, nie? I jak to wychodzi w live, na próbach, czy...
0: No musisz reć, nie?
3: To tak.
0: Czy... Tylko tak, że sprawdzamy różne opcje, nieraz bardzo dużo różnych opcji, tak. I dopiero jak tam zaczyna zrzeć, to dobra, idziemy w tym kierunku, nie? Albo w ogóle już zostawiamy, nie? Albo w ogóle idziemy w tym kierunku, dobra. Nieraz trzeba więcej, no przy drugiej płycie było 17 razy więcej dłubania przy numerach niż przy pierwszej, nie? Jest dużo bardziej skomplikowana, zrobiliśmy to w pełnym składzie nowym, gdzie mamy 100 razy lepsze możliwości muzyczne, więc po prostu... Robiliśmy, trochę wyszaliliśmy po prostu, nie?
4: Właśnie, a propos możliwości muzycznych, o powstaniu waszego zespołu pisano, że to jest takie nowe rozdanie, przetasowanie i nowe rozdanie, bo każdy z was ma swoje doświadczenia z innych projektów, czy uczestniczy w innych projektach. I ja też osobiście tutaj nieobecnego Przemka Wartosia, bardzo, bardzo jego działalność w Alpha Fam, miałem okazję zaznajomić intensywnie naszych słuchaczy z tym i wydaje mi się, że naturalną konsekwencją tego oczarowania naszej anteny Alpha Fam będzie teraz nasze oczarowanie Mülkiem, bo już nie mogę się doczekać na ten materiał, który was poproszę po nagraniu, żeby było na piątek na godzinę 19 na naszą następną audycję. audycję. No i właśnie, pisano też o was, że ten wasz pomysł na muzykę jest w pewnym sensie obok tego, co się dzieje aktualnie. Czy wy to tak czujecie, że robicie coś obok, trochę inaczej? Czy próbujecie zrobić coś dlatego, że czujecie, że jest taka potrzeba? Czy to jest, czy to po prostu idzie tak jak pierwsza
0: płyta? Nie, raczej idzie, ale nie tak jak pierwsza płyta, bo pierwsza płyta była bardzo prosta, nie? No to byliśmy królami pentatoniki po prostu i druga jest dużo bardziej skomplikowana, nie? Jakby ten proces musi być dłuższy, nie? Niektóre numery wymyślaliśmy w pół godziny na pierwszej płycie, a tutaj niektóre wymyślamy w pół roku, nie? Wiesz, teraz ciężko powiedzieć, co jest obok, a co jest w centrum, nie? Bo jest tak dużo muzyki, że tego się już nie da, moim zdaniem, rozdzielić. Nie? Już nie będzie dekad muzycznych, nie będzie wybuchów muzycznych, nie będzie... Już teraz to się wszystko... Jest już wszystko zamglone. Nie? Już nie ma, że na przykład... Nie wiem... Jakiś tam rodzaj muzyki jest... pomijając, powiedzmy, hip-hop, no, jakby mówiąc tak kolokwialnie, jest jakiś tam bardziej czy mniej hołubiony przez ludzi. Muzyki jest tak dużo i tak dużo dobrej, że nie wiadomo, nie? My mamy gdzieś tam w sobie taką zażartość, żeby gdzieś grać duże rzeczy, duże koncerty i chcielibyśmy to robić. Natomiast to, co robimy, jest... Nie definiuje tego, co robimy po prostu, nie? Po prostu zamykaliśmy się znowu w domku, tak jak w przypadku pierwszej płyty, ale też tylko i wyłącznie intuicja i
2: myślę, że warto dodać tutaj, bo radiosłuchacze nie widzą, że jesteśmy starymi dziadami. Jesteśmy po 40, już więcej. Każdy z nas jest bliżej 40, nawet niektórzy po 40. Tak, zobaczyłem ten palec,
0: ja
2: serdecznie pozdrawiam. I no nie wiem. Nie. Myślę, że do końca nie wiemy tak naprawdę, co w tym pokoleniu, które teraz wchodzi w dorosłość, co tam się dzieje i jak to tak naprawdę wygląda. Ja pamiętam, jak Kuba puścił mi projekt Żabka, tak? Żabka?
1: Przez RZ, tak.
2: Przez RZ. I było to dla mnie wow! Naprawdę młodzież słucha czegoś takiego teraz. No i się okazuje, że to jest numer sprzed 2 lat. Nie wiem. Wydaje mi się, że w naszym przypadku to bardzo kompulsywnie powstaje, czyli robimy to, co chcemy zrobić. Nie myślimy o tym w kategoriach tego...
0: Oczywiście gdzieś nas imponują nam rzeczy, nie wiem, takie jak Idols, czy nie wiem, Black Midi, że to jest słuchalne na świecie na przykład. Dość trudna muzyka, nie? Że mnie zafascynowało w jakimś ostatnim czasie to, że ludzie zaczynają słuchać znowu trudnej muzyki, nie? Że znaczy, może nie znowu, nie wiem, no bo i tak i nie, no jakby, ale że jest duże grono ludzi, duże grono młodych ludzi, którzy grają zajebiste rzeczy, korzystając z dobrodziejstwa, które zostawiły, nie wiem, Talking Heads czy King Crimson i mają naprawdę, grają duże festiwale, czyli znaczy, że chcą być słuchani przez młodych ludzi tak naprawdę, nie? I gdzieś to mnie tam zafascynowało, nie? Że to jest jakościowo dobra muzyka i ma swoich odbiorców, nie? Że to nie jest jakiś taka totalna jakaś boczna szuflada.
4: Dla kogo gracie?
2: Dla siebie.
1: Dla siebie w chuj. Ej, my się lubimy dobrze bawić, bo dzisiaj na koncercie byłeś, nie?
4: Pewnie, że.
1: No to my się bawiliśmy razem, nie? I to chodzi, nie? Oczywiście, kurde, każdy z nas ma w chuj fascynacji różnych w ogóle nowymi, starymi rzeczami. Cały czas się jaramy, kurde, właśnie z dziadami, ale też i nowymi rzeczami. I wiesz, no jakby czasem pomyślimy dłużej, czasami po prostu jedziemy od tak i jakby... Ej, ja się chcę czuć dobrze, nie? Kocham tego kolesia, tego, tamtych dwóch, co z nami duchowo są. I se gramy, nie? Jakby wiesz, jakby... No jakby... Ja się bawię świetnie grając te numery, a radio słuchacze, niebawem będzie płyta, to posłuchacie, nie? W sensie, może wam się spodoba, może nie. Jakby,
0: no.
1: Może może potańczycie, a może będziecie płakać przy tym, jakby... Ale jeżeli cokolwiek wam to zrobi, to...
4: Ja od siebie dodam, że wnioskując po tym, co widziałem na scenie, możliwy jest wariant obu tych rzeczy naraz.
1: Super. Czyli tańczyć i płakać najlepiej.
2: Dla mnie to było bardzo wyzwalające. świadomość tego, że nic z tego nie będzie, że nie muszę niczego nikomu udowadniać i to nie będą piosenki, które będą, które ludzie będą nucić w drodze do pracy, nie? To było to dla mnie bardzo, bardzo wyzwalające, takie ostateczne zdanie sobie sprawy z tego.

0: Oczywiście, będziemy starać się, tak jak mówiłem, grać.
1: Duże
0: koncerty, dużo i każdemu się to marzy. Jak też tak się nie zdarzy, to i tak jesteśmy wygranymi.
1: Może trochę rozwinę, bo nagraliśmy teraz płytę, której nie puszczę nigdy mojej matce. Tak.
2: Ja też. Ta moja matka będzie miała dzwonek.
1: Poziom szczerości, bolesnej szczerości jest dla mnie wyzwalający, ale jest bolesny też, bo nigdy nie zdecydowałem się, że powiedzieć w taki sposób pewne rzeczy, ale kurczę, naprawdę jestem, zaraz będę miał 40 lat, nikt nie będzie chciał mnie słuchać i dopóki jest te kilka osób, które chcą tego słuchać, będę mówił co myślę i będę mówił tak jak myślę i nie będę się przejmował tym, czy zamknie mi to jakieś drzwi albo nie zamknie. Nie ma to tamto. Trzeba kochać siebie i nienawidzić ten świat Konfederacji zdecydowanie.
3: No dobrze, to przejdźmy do tego, bo już myślałem, żeby ci przerwać chwilę temu, ale wątek poszedł dalej. No mówisz o tym, że trudno jest i może nawet nie da się zrozumieć tego, co drzemie w tym, chyba nazywać młodym pokoleniem, czy tym pokoleniem, które teraz wchodzi w dorosłość. Ale trochę mówiłeś, odnosiłeś się do muzyki, ale ja od razu jakiś kontekst polityczny siłą rzeczy wyczułem. Pojawiła się dzisiaj na scenie oczywiście figuratywnie postać Sławomira Mencena.
1: Nie, to fikcyjna postać jest w tym tekście. Memcen.
3: Dobrze, tak, to jest postać fikcyjna. Ja cofam to, co powiedziałem, oczywiście to jest podobieństwo do rzeczywistych osób jest
0: nieprzypadkowe.
3: Można dyskutować nad poziomem przypadkowości tejże, no ale czy próbujesz w jakiś sposób dotrzeć do tego pokolenia, o którym teraz mówiłeś? Czy to ma cokolwiek wspólnego z tym, czy to jest kwestia tylko samowyrazu?
1: Ja niczego nie próbuję. Fajnie by było, jeżeli ktokolwiek pomyśli chwilę nad tym, co mówię i co mnie boli i może jakoś odniesie to do swojej sytuacji, ale naprawdę przy tym materiale dla mnie to jest jakaś forma terapii, jakaś forma wyrzucenia z siebie. Myślałem w pewnym momencie, że drugą płytę nazwać jakoś antyafirmację, coś takiego, bo każdy jeden numer na drugiej płycie jest o tym, jak bardzo jesteśmy niezadowoleni z rzeczywistości, którą zastaliśmy. Ale robię to dla siebie. Po prostu. Bardzo dużo rzeczy mnie boli i co mogę robić? Krzyczeć w poduszkę? Jeżeli mam koło hobbystyczne z kolegami, z którymi spotykamy się kilka razy w tygodniu, żeby sprawdzić, jak akordy wybrzmiewają z linią wokalną, to czemu nie wyrzucić z siebie tych wszystkich złych emocji, które we mnie drzemią?
3: Czy ty masz takie poczucie, że ta muzyka, którą robicie, jest jakaś wyjątkowa, taka bardziej odstająca? Bo tutaj chłopaków pytałem o tę kwestię bycia z boku, ale tak chciałem ciebie jeszcze też.
4: Wiesz co, powiem ci tak, że jest to jakaś wypadkowa, taka, że zgraliśmy się, bo ja doszedłem później i to też jest ciekawa historia, że z Kumanem zagraliśmy, Kuman zagrał z...
3: Tak,
4: bo my graliśmy kolegi perkusisty, tata umarł i szukaliśmy perkusisty z Tymonem Tymańskim. Grałem już ponad 20 lat. Wszedł Łukasz. Gdzieś tam razem graliśmy i gościnnie zagrałem na jednym festiwalu. I potem wydaje mi się, że razem z Przemkiem zepsuliśmy kolegów. Widzieliśmy, to tak było. No tak było, że po prostu zamknęliśmy się w domku i no, to nie przychodzi naszej kontroli jakości, gdyż my jesteśmy wychowani na, wiesz, od Simona Garfunkela przez King Crimson i przez jazz i przez wszystko. I dlaczego nie, skoro jesteśmy, ja jestem już, wiesz, bliżej 50, ja pierdolę. Dlaczego już nie robić tego, co robimy, nie? Że nagle mogę robić, co chcę. Czyli mogę puścić jakąś tam coś, włączyć, a oni się cieszą. Wiesz, a ten do tego ma tekst i to się okazuje, że to się skleja, nie? Potem...
2: Tak, jest słuchaj, piosenka, kurde, nie?
4: Jest piosenka, bo my się nagrywaliśmy,
2: to wszystko miało sens.
4: Ty, czekaj, my to nagraliśmy, ty to nagrałeś. Co? Przecież ja tam przyszedłem, coś tam włączyłem. Wiesz, chodzi o to, że jakby w tym towarzystwie, w odcięciu się jakby od świata zewnętrznego, gdzie jedziemy na jakiś domek, co by mówię, ja pierdolę, muszę jechać na domek, ty. O Jezus Maria, przecież tutaj są obowiązki, trzeba jechać do pracy, wiesz, coś robić. No dobra, okej, okay, no to wysłupamy te 3 dni i nagle nie masz zewnętrznych bodźców, siedzimy razem, coś robimy, Łukasz to potem składa i ja mówię, ty, my to nagraliśmy razem? Ja nie pamiętam i Przemek mówi to samo, ty, my to nagraliśmy? Ty, fajne to, nie? Fajne czy nie fajne? I potem to jest jakby dalej szyfrowane, a Bolo wpadnie z tekstem, który jest jakby zaangażowany i jest po naszej myśli. Ja mówię, dlaczego nie? I jeszcze ktoś tego słucha? Chyba fajnie, nie?
0: Nie wiem kto.
4: To idziemy, nie?
3: Słucham Marcina i słyszę w tym taką wolność twórczą. A ty też czujesz tę wolność, kiedy tworzycie? Czy to jest właśnie jakieś takie próba wysypłania się z jakichś okowów, próba zrzucenia jakiegoś ciężaru, czy to jest takie bardziej fruwanie gdzieś tam i wolność, czy ten ciężar?
1: Nie wiem.
3: Dobrze.
1: Nie wiem, trochę tego. Wygląda to tak u nas, że bardzo indywidualna sprawa. Niektóre piosenki powstawały w 5 minut, niektóre, i to dosłownie w 5 minut, a niektóre numery powstawały rok. I miałem 50 draftów tekstu. Razem się docieramy, szczególnie z Łukaszem. Łukasz umie siarczyście dać mi po klacie, tudzież
0: no
1: po policzku.
0: No już nie.
1: My z Łukaszem, co warto jest nadmienić,
4: tak,
1: zdałem sobie sprawę w tym roku, że my gramy 18 lat razem.
0: To jest na pełnoletność.
1: Tak, w tym roku nam stuknęło. I
4: chodzimy na terapię. Też ciekawe.
2: Oczywiście.
1: Ciężko nie chodzić.
3: Osiemnaście lat, w którym projekcie wam stuknęło?
0: Jeszcze Progma Sigra graliśmy wcześniej w takim zespole. I łącznie, jakby znamy się od 18 lat. W sensie.
4: Znacie się przez muzykę.
0: A znamy się przez muzykę, więc gdzieś tam.
3: No i dochodzimy do tej muzyki, słuchaj. Bolo, ja cię przepraszam, że ja wywlekam jakieś brudy sprzed. Oczywiście nie, że wywlekam jakieś coś, co powiedziałeś. Możesz powiedzieć, proszę pana, ja tego nie powiedziałem. Ale jednak, ja przeczytałem. W wywiadzie dla Wyspy FM z Przemysławem Kokotem rozmawiałeś i tam padło takie pytanie o muzykę, którą ty czujesz, której słuchasz, którą się inspirujesz. I to, co mnie uderzyło, ale też strasznie mi się spodobało, jest to, że zacząłeś opowiadać o biciu serca, o szumie wiatru. Po paru zdaniach przyszedłeś do kwestii tego, a jeżeli chodzi o konserwatywnie rozumianą muzykę, no i ja cię właśnie chciałem zapytać, na ile to podejście, które można ująć w te 3 słowa, konserwatywnie rozumiana muzyka, opisuje to, co ty czujesz, a na ile to był jakiś żart, na ile wszystko jest muzyką?
1: Znaczy, ja byłem pod bardzo dużym wpływem w pewnym momencie mojego życia awangardy dwudziestowiecznej. Zresztą w naszym tekście to 433, taki numer się znajdzie na płycie. Pojawia się John Cage i utwór 433, który bazuje na ciszy. To jest utwór, oryginalne wykonanie na fortepian. Pianista siadał i przewijał kolejne kartki z pauzami, różnymi pauzami. I muzyką tak naprawdę była publiczność. Ludzie kichający, koszlący, szelest, szum. Bardzo było to dla mnie atrakcyjne na poziomie intelektualnym jakimś. Kurczę, ludzie są zmienni i nie wiem, na ile to dziś ze mną rezonuje, na ile dzisiaj czuję, że wszystko jest muzyką. Ale sama idea bardzo, bardzo mi się podoba. Ale chyba dzisiaj 3 akordy i darcie mordy. I...
4: Konserwator.
1: Tak.
4: Nie wytłumacz się z konserwatorem. O co chodziło?
1: O co chodziło?
4: Tak.
1: Drodzy radiosłuchacze, nie wiem, o co chodzi w konserwatyzmie. Mam nadzieję, że wy też nie wiecie.
3: Dobrze, i teraz przechodzimy już do samych prostych pytań.
1: Czerwony.
3: Dobrze, to jest odpowiedź na nasze pierwsze pytanie. Pytanie drugie brzmi, kiedy nasi słuchacze usłyszą waszą najbliższą płytę?
1: Mamy nadzieję, że we wrześniu.
0: Mam nadzieję, że we wrześniu, ale to może być też październik. Ale to najpóźniej październik, a już singiel poleci na pewno we wrześniu.
3: Dobrze, więc musimy wytrzymać do września. Koncert w Darmstadt, będzie czy nie będzie kiedyś?
1: Marzymy o tym.
4: Taki jest cel.
3: No. I to jest najsłuszniejsza odpowiedź, tak. To jest najsłuszniejsza odpowiedź, jaką mogliśmy usłyszeć.
0: No mamy dwa cele. Drugim marzeniem jest, że jako support przed Christagonem.
3: Bardzo wam dziękuję.
0: Będziemy walczyć o to.
4: Dzięki.
3: Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Była wolność, była muzyka konserwatywna i niekonserwatywna. Były chwile ciszy, ale to była też muzyka. Bardzo wam dziękuję. Zespół Mülk rozmawiał z nami. Do usłyszenia na naszej antenie.
0: Dzięki. Dziękuję. Mülk.
5: I tak dobiegamy do końca naszych 2 godzin w darmstadzkiej fali. Ja zapraszam wszystkich na jutrzejszy Polski Magazyn Kulturalny Bigos o godzinie 15. Żegnam się i kłaniam, Karol Igor Prabucki. Do usłyszenia i zostawiam was oczywiście z muzyką zespołu Mülk. Choć na sam koniec zostawiłem fragment niespodzianek.

0: ja siadam jak ten król. Czekam, śmietaneczka, tak, tak, tak, zasmażeczka, co za smak, kiełbaseczka, sucha jak wiórek. Tak gotuję sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres.
1: Kłaniam się Państwu bardzo nisko, ja się nazywam Erik Plich, to jestem z redakcji Międzynarodowej Radia Darmstadt w DAB-ie, DAB Plus, nadajemy już, także jakość krystaliczna. I nie uwierzą Państwo, jakość dabu w Polsce jest gorsza od jakości dabu w Niemczech. Okazuje się, że Niemcy mają perfekcyjnie ustawioną głośność i dlatego te wszystkie jakościowe programy odbierane są zdecydowanie lepiej niż w Polsce, ponieważ polscy nadawcy ustawili dab za głośno i walczą z tym, żeby go tak ustawić, żeby było tak samo fajnie jak u nas. To taka informacja z boku. Do godziny 17 połączę z magazyn Bigos. Mamy gości. Magda Jankowski już jest. Za chwileczkę będziemy Państwa informowali o największej polonijnej imprezie w regionie od wielu, wielu lat, ale to po chwili. Słyszeliście Państwo, ja to jeszcze raz Państwu przypomnę, bo jest coś nowego, a ja to tak zapętliłem, bo później się wszystko wyjaśni. Proszę posłuchać i zgadnąć, kogo to jest głos.

0: Redo?
1: No, to jesteśmy na Facebooku, także proszę, jeżeli rozpoznaliście Państwo głos, to proszę dać znać, a skąd to się wzięło, to się pojawi później w naszej audycji. No dobrze, rozpoczynamy. Rozpoczynamy nowością, fantastyczną zresztą. Artur Rojek, Dawid Podsiadło, Yeti. Proszę się wsłuchać w tekst.

0: rzadko się bierze. I czy dotyczy to tylko mnie?
1: Już zupełnie niedługo najnowsza płyta Artura Rojka to między innymi jej zapowiedź. Tutaj gościnnie z Dawidem Podsiadło panowie się zaprzyjaźnili. Za chwileczkę połączyłem się z Michałem Olkiem z Gramy.de, ponieważ mamy kilka informacji, o których mówiłem państwu od wielu tygodni, ale to dosłownie za kilka dobrych minutek. Również jakby to powiedzieć, nowość. Pierwsza część naszego dzisiejszego programu to same nowości, a później

0: Choć sekundę wcześniej serce moje niech przestanie bić.
1: Cortez i Maja Kleszcz. Fantastyczna piosenka, fantastyczni artyści i też nowość. Państwo mają zrobioną herbatkę, mają zrobioną kawę, czy mają jakieś chłodniejsze płyny na waszych tarasach, fotelach, kanapach, czy gdziekolwiek jesteście, w samochodach. Artystka, która no, w tym roku chyba obchodzi 30-lecie swojego autorskiego programu, który jest kultowy w Krakowie, mianowicie spotkanie czy wieczory galicyjskie. Nazywa się Lilia Jazgar, będąc studentem, strasznie się w niej kochałem.

0: Ciekawe, czy kawa w Duisburgu ostygła i czy panowie mówią, czy nie mówią nic. Wszystkiego dowiemy się teraz, bo łączymy się właśnie z tym pięknym miastem. Michał Olek, gramy.de. Cześć Michale, dzień dobry, słyszymy się? Halo, halo? Michale, słyszymy się? Ja was słyszę. Halo, halo? Coś mamy z połączeniem? Michale?
1: Tak, tak, słyszymy się. Tak. Ja cię słyszę cały czas.

0: Czy panowie milczą? To znaczy, panowie zaraz się rozkręcą.
1: Bo mówimy już od wielu tygodni na temat... Jesteś? Słyszymy się?
0: Halo, halo?
1: Ja...
0: Dobrze.

0: teraz próbujemy po raz drugi. Drogi Michale, słyszymy się teraz, czy dalej nasz stół dzisiaj nie działa? Nie słyszysz mnie. Teraz mnie słyszysz?
1: Dla siebie 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat.
0: Słyszymy na antenie, a teraz słyszysz mnie? Słyszysz mnie teraz?
2: O, mamy, halo, Alik?
0: Mamy dzisiaj jakiś poważny problem.
2: Halo, halo?
0: No właśnie. Teraz mnie słyszysz?
2: Halo.
0: Słyszysz mnie teraz? Halo?

0: wszystko uda. Teraz jest szansa, czy ty mnie słyszysz, Michale?
1: Tak, słyszę cię.
0: O, widzisz? Spróbowałem z drugim hybrydem, wszystko działa. Teraz państwo mnie słyszą, słyszą Michała, bo raz słyszeliście mnie, nie słyszeliście. No, wystarczyło wybrać drugi hybryd funkcjonuje. Dzień dobry, jeszcze raz. Przepraszam za te techniczne, ale to jest tak praca na żywo, jeśli chodzi, a w soboty, jakby to powiedzieć, nasi techniczni koledzy mają wolny dzień, także musimy sami to tutaj ogarnąć, ale udało się. Michał Olek, Gramy.de, jest naszym gościem dzisiejszym. No i od razu ciężko w pracy, bo za chwileczkę też chyba od 16 czy o 17 zaczynacie w Duisburgu wspaniały koncert. Powiedz, o co chodzi i czy już panowie wypili kawę, pojedli, gotowi są do boju?
1: Tak, dzień dobry, witam wszystkich. Jesteśmy w trakcie trasy z kabaretem Młodych Panów. Pierwszy weekend już za nami. Byliśmy w Hamburgu, byliśmy w Bielefeld i mieliśmy dwa wydarzenia w Düsseldorfie. Wczoraj kolejne wydarzenia, mieliśmy pełną salę w Witten. Dzisiaj jesteśmy w Duisburgu, a jutro przyjeżdżamy do niedaleko was, do miejscowości Offenbach am Main.
0: Powiedz mi, czy Witten, bo to chyba jest nowa miejscówka w waszej działalności, jak tam publiczność?
1: Bardzo fajnie publiczność reagowała, dużo osób przyjeżdża do tej miejscowości, bo mieszkają albo w samym Witten, albo mieszkają w Bochum, albo mieszkają w Dortmundzie, albo w Una. W związku z tym była pełna sala i naprawdę już od pierwszych minut oklaski, śmiechy, no i zabawa ponad dwugodzinna z kabaretem Młodych Panów.
0: No i tak będzie najprawdopodobniej, to znaczy na pewno, na 100% będzie jutro w Offenbach w Koloseum, tak? Wszystko się zgadza?
1: Kapitol Teatr, w Kapitolu.
0: Kapitolu. A Koloseum gdzie jest? W Aschaffenburgu Koloseum jest. Widzisz, to jest nowe
1: miejsce. Koloseum w Rzymie.
0: No tak, no to w Rzymie was jeszcze nie było, a tam też jest spora Polonia, z tego co wiem.
1: Też są takie plany, żeby tam się udać. Właśnie rozmawialiśmy też z chłopakami, że tam też jeszcze nie grali.
0: No i muszę ci powiedzieć, że fajni ludzie, fajni Polacy i dosyć aktywni, podobnie jak tutaj nasza rodzima Polonia. Czyli wszystko jest zapięte na ostatni guzik, panowie dojechali, na pewno koncert nie zostanie odwołany, wszystko się u nas pięknie odbędzie, ale ja mam to, co żeśmy już tutaj, zresztą ty to zapowiedziałeś, bo to była świeża, potwierdzona informacja a propos tego, co się wydarzy w lutym, a to jest informacja, jak już wspomniałem, niezwykła i sensacyjna.
1: Dokładnie. Dwa koncerty, trasa koncertowa pod tytułem Niech żyje bal, czyli Maryla Rodowicz z zespołem. Wszystko na żywo. Dwa miasta, Düsseldorf i Offenbach. Ostatni weekend lutego. Jesteśmy w piątek w Düsseldorfie 26 lutego. A później przyjeżdżamy do Offenbach i jesteśmy w niedzielę 28 lutego w Kapitolu właśnie.
0: Maryla słynie z tego, że prawie do każdej piosenki ma osobny strój. To ile tirów będzie jechało?
1: Też tak będzie tutaj. Przyjeżdżają panie garderobiane, cała obsługa techniczna. No naprawdę, gitary jej przecież słynne, stroje, o których już wspomniałeś. Także jesteśmy, oprócz biletów, mamy i miejsca i siedzące, i miejsca stojące, bo będzie to ponad dwugodzinny koncert. W repertuarze nie zabraknie takich hitów jak Małgośka, Remedium, czy Sing Sing, czy kultowego Niech żyje bal.
0: Oczywiście utworu. Maryla ma przebojów tyle, że mogłaby przez tydzień śpiewać i by nie starczyło na to czasu. Ty miałeś z nią bezpośredni kontakt?
1: Tak, miałem z nią bezpośredni kontakt. Spotkaliśmy się w Spodku w Katowicach dwukrotnie. Przemiła, bardzo sympatyczna osoba, tryskająca naprawdę zdrowiem, bo jest, no nie wypominając tutaj wieku, ale jest już artystką, która no, ma już ukończone 80 lat, ale naprawdę bardzo jest w dobrym stanie psychicznym i fizycznym i naprawdę bardzo dobrze czuje się na scenie i powiedziała, że no wyobraża sobie, że po prostu kończy karierę i siedzi sobie tylko w ogrodzie na hamaku.
0: To prawda, Maryla, no, to nie jest żadna tajemnica, bo sama o tym mówiła. W grudniu, pod koniec grudnia obchodziła 80. urodziny, czyli to taka nasza polska Tina Turner. Każde jej show to jest gwarancja tego, że publiczność swoje gardła nadużyje. Będziemy śpiewać, będziemy tańczyć, będziemy się świetnie bawić, to już z tego powodu warto rezerwować bilety. Powiedz mi, bo już jesteście na rynku niemiecko językowym trochę. Przyzwyczajenia Polaków i Polek polegają na tym, że wszystko odkładają na ostatnią minutę. Jakoś to tam będzie. Ale te sale nie są z gumy, a takie nazwisko jak Rodowicz przyciąga, wiem, bo ja każdemu mówię o tym, że Maryla w lutym będzie i jest niesamowite zainteresowanie. Ludzie robią oczy. Już ta informacja hula między innymi dzięki serwisom społecznościowym na wszystkich grupach te informacje padają. My o tym mówimy, przekazujemy pocztą pantoflową. Jak to wygląda? Zmieniło się trochę? I już ludzie wcześniej myślą o tym, żeby kupić bilety na przykład na kabaret, bo akurat tydzień czy dwa tygodnie przed to już jest wszystko wysprzedane. Jak to wygląda?
1: Znaczy my zawsze już pomysły i planowanie sale już rozpoczynamy na 3 lata przed każdym wydarzeniem, bo duże sale naprawdę wymagają tego. A jak wiesz, to firma Star Manager i portal Gramy.de słynie z tego, że nie gramy w małych salach, byle jakich, za jakby po kosztach, tylko zawsze te sale, które rezerwujemy, mają swoją klasę i styl. One kosztują więcej naturalnie, ale te terminy naprawdę już musimy, że tak powiem, rezerwować z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Dlatego też nasze bilety już można z rocznym wyprzedzeniem kupić na wszystkie wydarzenia. Tak jak wspomniałeś, jest bardzo duże zainteresowanie koncertem Maryli Rodowicz w tych dwóch miastach, bo jest to, tak jak wspomniałem, ponad 2-godzinny koncert. I naprawdę te najlepsze miejsca bardzo szybko znikają. Zachęcamy do zakupu tych miejsc. Co jest jeszcze bardzo fajną rzeczą, o której myślę, że tutaj warto wspomnieć. Można sobie także, jest to niepowtarzalna okazja po koncercie, do takiego przedłużenia sobie koncertowego spotkania z ikoną polskiej sceny muzycznej, a mianowicie można sobie za dodatkową małą opłatą dokupić wejściówkę na spotkanie osobiste z Marylą. Jest to osobiste spotkanie z gwiazdą po koncercie, możliwość zdobycia autografu, wspólne zdjęcie z artystką wykonane przez profesjonalnego fotografa. Każdy z uczestników tego spotkania dostanie oczywiście też pamiątkowy identyfikator. Będzie też możliwość zakupu jej płyt CD. Można też otrzymać dedykowany plakat koncertowy w limitowanej edycji. No i pierwszeństwo wejścia na salę. Czyli oprócz normalnego biletu stojącego lub też siedzącego, mamy możliwość nabycia za drobną dodatkową opłatą biletu, takiej wejściówki na indywidualne spotkanie z Marylą. Oczywiście to jest taka ilość limitowana. Kto pierwszy, ten lepszy. Mamy określoną pulę tych biletów, bo nie jesteśmy w stanie takiego spotkania zorganizować dla wszystkich uczestników, bo te sale są na parę tysięcy osób, prawda?
0: Dokładnie. Michale, kto wpadł na pomysł, żeby zaprosić Marylę do Niemiec? U was?
1: Wiesz co, u nas działamy we dwójkę i to zawsze są nasze wspólne pomysły, wspólnie je, że tak powiem,
0: równolegle omawiamy. Nie powiedzieliście Maryla. Kto, mów, chwal się. Ty wymyśliłeś, czy partner?
1: Muszę się przyznać, że to był jakby mój pomysł, natomiast tutaj Piotr od razu, że tak powiem, podchwycił temat i spotkaliśmy się z nią, przeanalizowaliśmy wszystkie za i przeciw i myślę, że stawiamy na dobrą polską kulturę i rozrywkę w Niemczech dla Polonii. W związku z tym gwiazda rangi Maryli Rodowicz pasuje do naszego, że tak powiem, portfolio. I tak samo jak był zespół pieśni i tańca Śląsk, tak też i Maryla Rodowicz. Tutaj te krzewienie polskiej kultury za granicą jak najbardziej przemawia za tym, żeby się na taki koncert wybrać.
0: Dziękujemy wam za to i szacunek. I jeszcze muszę dopowiedzieć tą rzecz, ponieważ są różnego rodzaju stowarzyszenia, które również organizują, zapraszają swoim sumptem możliwości, jakie mają różnych artystów, ale Star Manager to jest taka firma, która jest w stanie zrobić coś tak niezwykłego, ponieważ, drodzy państwo, Maryla, i tutaj trzeba to powiedzieć, będzie z całym zespołem. To nie będzie wersja akustyczna, bo na przykład mamy jakieś tam ograniczone środki, czyli Maryla i powiedzmy dwóch gitarzystów, może bębenki. Tu pełen zespół plus chórki plus pełnowymiarowe show, które kosztuje bardzo dużo pieniędzy, chociażby już nawet mówiąc o dojeździe wszystkich artystów, i nie mówimy już o noclegach i całej reszcie związanej z organizowaniem koncertów. Jeszcze powróćmy do tego na sam koniec, już, bo wiem, że za chwileczkę zaczynacie pracę i musisz pędzić. Wy jako star manager słyniecie w Polsce z organizowania
1: jesieni kabaretowej.
0: Czyli słynny Ryjek.
1: Ryjek, tak.
0: Kto w tym roku, jak daleko przygotowania?
1: No, przygotowania są już naprawdę zaawansowane, dlatego że będzie to 30. jubileuszowy Ryjek. Nie możemy zdradzić, co się wydarzy i kto będzie, bo te rzeczy ogłaszamy publicznie i oficjalnie później. Natomiast jest to impreza, no, która, że tak powiem, wysprzedaje się w ciągu tam 10 minut. Bilety są online tylko i wyłącznie do zdobycia i na 4 dni, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Także zapraszamy w listopadzie. Jeśli ktoś jest w Polsce i ma ochotę się wybrać, to naprawdę warto.
0: W jakich dniach w listopadzie w Rybniku? I to jest w Teatrze Ziemi Rybnickiej, tak?
1: To jest w Teatrze Ziemi Rybnickiej jest finał. Zawsze w niedzielę jest realizacja z telewizją Polsat. Będzie to wszystko można sobie zobaczyć w telewizji później. Natomiast w tym roku Ryjek to jest w terminie od 19 do 22 listopada. Także możesz sobie te daty zapisać też w kalendarzu.
0: Już zanotowałem, bo wiesz, ja jestem z Żor, a z Rybnikiem mam bardzo miłe wspomnienia, bo chodziłem tam do szkoły muzycznej. Właśnie pod Teatrem Ziemi Rybnickiej stałem, ponieważ nie dostaliśmy się na koncert, będąc dzieciakami, takimi, no już powiedzmy 16-latkami, na koncert Budki Suflera z Izabelą Trojanowską, ale za to przeżyłem tam wspaniały recital, niestety nieżyjącej już pani Stasi Celińskiej.
1: Michał, jeszcze mam jedno pytanie. Czy możemy jeszcze tylko wspomnieć krótko o wydarzeniach, które jeszcze będą we Frankfurcie i w okolicach
0: oczywiście,
1: w tym roku, bo
0: oczywiście,
1: będzie kabaret Zdolni i Skromni, na który serdecznie zapraszamy, czyli słynna grupa ze Śląska, Sztefa i Brian, przyjeżdżają do Frankfurtu 25 września. I później jesteśmy w Duisburgu 26 września i dwa występy mamy w miejscowości w Hamm w NRW. Także jeszcze zapowiada się kabaretowa jesień i później już w lutym Maryla Rodowicz wspomniana i w pozostałych miastach będzie ogłoszony marcowy, słynny, coroczny, albo jest kabaretowy, albo muzyczny Dzień Kobiet. W 2027 roku w marcu robimy muzyczny Dzień Kobiet.
0: To i poza anteną będę się dopytywał, albo będę wiercił wam dziurę w brzuchu, żeby się dowiedzieć. Aha, z tego co rozmawialiśmy, masz prezent dla naszych słuchaczek i słuchaczy?
1: Tak, mam prezent, podwójne zaproszenie, wejściówka na kabaret młodych panów do Offenbach, Kapitol Teatra w Offenbach am Main. Serdecznie zapraszam. Podarujemy państwu jedno podwójne zaproszenie w niedzielę na godzinę 16. Zapraszamy. Jeśli ktoś jeszcze ma ochotę, to ostatnie parę naście biletów mamy jeszcze na naszej stronie gramy.de. Na tej stronie również są wszystkie inne informacje o pozostałych koncertach, spotkaniach i na koncert właśnie z Marylą Narodowicz, gramy.de.
0: Bardzo gorąco państwu polecamy wszystkie te imprezy. Zabawa będzie przednia i na jutro jest jedno podwójne zaproszenie. Albo na Facebooku na wydarzeniu, albo na informacji przez Messenger. Jak chcecie, możecie dzwonić również do nas 06151 87000. Odbierzemy i przekażemy państwu informacje, jak ten bilet jutro odebrać. Michał Olek, gramy.de, żeby się ten adres w państwa głowach zamieścił. Star Manager to jest firma, zresztą zaprzyjaźniona z nami od wielu, wielu lat. To dzięki wam poziom finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nabrał zupełnie innego wymiaru. Bardzo nam pomogliście, robiliście to również pro bono, ponosiliście koszty dojazdu, tworząc coś niezwykłego, za co jest mnóstwo ludzi, którzy to pamięta, już nie mówiąc o tym, co się wydarzyło w Koronie, że również się nie poddaliście, przyjechaliście, dzięki temu te nasze finały tutaj się odbywały regularnie, za co chyba będziemy wam do końca świata jeden dzień dłużej bardzo wdzięczni. Pozdrowienia dla Piotra, pozdrowienia dla chłopaków, powiedz, że tutaj już przebieramy nogami w oczekiwaniu na to, żeby nas jutro brzuchy bolały ze śmiechu. Wszystkiego dobrego i do miłego zobaczenia, usłyszenia.
1: Dziękuję za rozmowę, dobrego weekendu życzę, pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego, dzięki bardzo. I obiecana Maryla Rodowicz w lutym, drodzy Państwo, do nas przyjdzie, tylko ja muszę tutaj wyłączyć te wszystkie nasze rzeczy. O, mamy to. Proszę bardzo. Mrozu!

0: Mrozu!
1: Dziękuję bardzo. To dla mnie zaszczyt ogromny. Bardzo dziękuję.
2: Marula. MTV.
0: Dzięki. To był pierwszy nasz duet nagrany rok temu. I tak się cieszyłam, że Mrozu się zgodził i wyprodukował cały utwór. I się jaram do tej pory.
3: Dobrze, do ostatniej sekundy wysłuchaliśmy, bo to live, MTV Unplugged, Maryla z Mrozem, Sing Sing, będzie na żywo u nas, nie unplugged, tylko naprawdę elektrycznie w lutym, w przyszłym roku. Przed chwileczką Michał Olek z Star Manager, Michał Olek, gramy.de mówię, gramy.de, tam można rezerwować bilety, a firma, która się zajmuje organizacją tych wszystkich wydarzeń dla Polonii w Niemczech, to Star Manager, współpracująca z nami przy organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za starych, bardzo dobrych, dawnych czasów. Przechodzimy do wspaniałej gościni, która chyba trochę fanką Maryli Rodowicz jest. Magda Jankowski. Lubisz Marylę?
4: Dzień dobry Państwu. Oczywiście, no oczywiście. No będę mówiła, że to jeszcze idolka mojego dzieciństwa i mojej młodości.
3: No tak, no ma 80 lat pani Maryla.
4: To ona chyba już dużo generacji, przeżyła i chyba zawsze wszyscy chętnie ją słuchają. Po prostu są to piosenki, też czasem jak się zastanowi człowiek, to są piosenki, które mają super teksty, ale też to są piosenki, które cała Polska śpiewa. Wszyscy się bawią. Jesteśmy razem wszyscy. Także na pewno duże wydarzenie to będzie. Także ja się bardzo cieszę na Marylę. Bardzo.
3: Pośpiewamy, powspominamy. Będą również takie piosenki, przy których widzę bardzo często mogiełkę na oczach publiczności. No tak jak wspomniałaś, to co się słucha w domu przez tyle pokoleń nie traci nic. A Maryla jest rockową, ona ma rockową duszę, uwielbia szaleństwo, jest kolorowym ptakiem. I teraz tak, ja się kiedyś zastanawiałem i nawet ze znajomymi rozmawialiśmy. Pomyślcie Państwo, że my nie mamy Maryli Rodowicz.
4: To się nie da się jej... Nie można sobie tego wyobrazić, prawda?
3: Nie.
4: Ile przy niej artystów też się wybiło, to nie... Zawsze, dawniej to jeszcze tak było, tak samo z Budką Suflera, czy z Marylą, że one ciągnęli młodych artystów i im dawali po prostu taki input, żeby sami też zaczęli coś robić, promowali ich. Także nie wiem, jak to teraz na scenie takiej muzycznej wygląda, ale dawniej było tak, że się wspomagali ci artyści i pokazywali, popatrzcie, są młodzi, też z nami super współpracują, słuchajcie ich też, bawcie się razem z nimi.
3: Od wielu lat bywamy na różnego rodzaju potańcówkach, najróżniejszych, i nie zdarzyło się w naszej darmstadzkiej tutaj społeczności, żeby chociażby jedna piosenka Maryli się nie pojawiła. Maryla zawsze jest i Maryla zawsze powoduje to, że ludzie śpiewają, że ludzie tańczą, że ludzie się świetnie bawią, a my będziemy mieli taką możliwość w lutym. Pamiętajcie Państwo, bilety na www.gramy.de. To wszystko w Offenbachu, a ta sala nie jest tak duża jak Jahrhunderthalle, dlatego w Kapitolu, drodzy Państwo, proszę sobie rezerwować wcześniej bilety, bo później będzie ściana płaczu, a to jest jednorazowa okazja, ażeby tutaj, nie jadąc do Polski, przeżyć Marylę w pełnym składzie. To jest bardzo ważne, wszyscy muzycy, chórki, no i plus to, jak Michał powiedział, pełen tir z sukienkami, z szalonymi strojami Maryli Rodowicz.
4: Tak, to musi być, tak.
3: Magdaleno, który to już raz Salonik organizuje największą polonijną imprezę i najfajniejszą?
4: No zresztą. Odkąd Salonik istnieje? No Salonik już istnieje ponad 20 lat, także właśnie mówimy o imprezie w przyszłym roku, ale ja chciałam Państwa zaprosić na imprezę za tydzień już. Tak. Pogodę żeśmy zamówili, jak widzą Państwo, już się właśnie szykuje, także na przyszły tydzień już będzie taka murowana pogoda i będziemy mieć jak zawsze mnóstwo różnych imprez. Nasza impreza jest trochę inna niż oczywiście koncert Maryli. To jest impreza, gdzie spotykają się ludzie, gdzie przyjeżdżają z całej okolicy do nas i po prostu siedzimy razem i oczywiście, czego nie można zapomnieć, gdzie jesteśmy dzisiaj w radiu, Bigos. I oczywiście mamy Bigos. No jakby mogło nie być na polskim grillu Bigosu.
3: Tak oto ukradłaś mi pytanie standardowe i stałe. Bigos zapewniony.
4: Także zapewniony.
3: W 100% impreza jest udana. Co to jest Salonik?
4: Salonik to jest Towarzystwo Polsko-Niemieckie, które zajmuje się właśnie też kulturą. Jesteśmy towarzystwem non-profit, można powiedzieć. My to zajmujemy się społecznie tymi wszystkimi naszymi sprawami. Potrzebujemy dlatego zawsze sponsorów do naszych imprez. Na tym nic nie zarabiamy, ale organizujemy naprawdę super imprezy, gdzie mnóstwo ludzi przychodzi, odkrywa nas ciągle jeszcze. Przyjeżdżają też nowi Polacy do Niemiec, którzy szukają kontaktu z jakąś polską kulturą. My organizujemy 2 koncerty w roku. To są, jeden jest w lutym, taki koncert muzyki rozrywkowej, a na jesień organizujemy koncert muzyki klasycznej. I środki, które teraz będziemy właśnie mieć, zdobywamy na naszym grillu, na naszym festynie grillowym, to są środki, które zbieramy na nasze koncerty, ponieważ, jak mówię, my nie zarabiamy, mamy sponsorów, ale zawsze trzeba to wszystko dofinansować, także też liczymy na Państwa, że w ten sposób tą kulturę, którą my tutaj Państwu sprowadzamy w naszym skromnym zakresie, też Państwo wesprzecie. Organizujemy od czasu do czasu też w takie inne imprezy, jak ostatnio
3: spotkania literackie. Na przykład.
4: Właśnie, spotkania literackie, albo mieliśmy też spotkanie z synem żołnierza, który pod Monte Cassino walczył. Ten żołnierz malował piękne pastele i akwarele i mieliśmy wystawę tych akwareli i spotkanie z tym synem. Także bardzo różnorodną działalność mamy, ale te nasze takie główne punkty to są te 3 punkty, 2 koncerty i w przyszłym tygodniu nasz festyn grillowy.
3: To są flagowe imprezy jednego z najfajniejszych stowarzyszeń polsko-niemieckich w Niemczech, ponieważ no, u was, jeśli chodzi o te imprezy z muzyką klasyczną i wspomniałeś z muzyką rozrywkową, charakteryzują się jednym najważniejszym wyznacznikiem. Jest absolutnie najwyższy poziom artystyczny.
4: Tak, szukamy naprawdę artystów z wyższej półki. No mówię, jesteśmy, na pewno nam to trudniej przychodzi niż jeżeli jest to komercyjny koncert, ale jest bardzo dużo też firm i nie mówię, że tylko polskich, którzy nam pomagają, są sponsorami. Też są Niemcy, którzy interesują się polską kulturą i tutaj sponsorują to. Mamy też sponsorów oczywiście z konsulatu czy z Senatu Polskiego. My wszędzie piszemy, żeby krzewić tą polską kulturę, tutaj naszą taką lokalną.
3: Już za tydzień, drodzy Państwo, w sobotę od godziny 15 do 21, 20 czerwca. Miejsce jest znane, ale ja Państwu przypomnę, TG75, Kranichsteine Strasse 183. Proszę się nie martwić, bo jak pojedziecie, to wy od zawsze robicie fajne oznaczenie.
4: Tak, widać już
3: strzałki.
4: Z ulicy, że tak powiem.
3: Z ulicy widać, o, tu trzeba wjechać, bo tu już są biało-czerwone balony, jest wszystko opisane. Bardzo kolorowy program. I to, co to jest piknik, to jest spotkanie rodzinne, ponieważ dzieciaki to jest również chyba najważniejsza część, czy program dla dzieciaków, to jest najważniejsza część tych spotkań, które od wielu lat w Darmstadt się
4: odbywają. Tak, to jest taki właśnie, jak mówisz, rodzinny piknik i dlatego chcemy, żeby rodzice przyjechali i mieli już taki pewność, że dzieci będą zaopiekowane, że mogą sobie w ten czas towarzysko tam wymieniać się, spotykać się z ludźmi, bo naprawdę przyjeżdżają ludzie, którzy się raz do roku widują tylko na naszym pikniku i po prostu przyjeżdżają, już czekają na ten nasz piknik. Będziemy mieć bardzo różny program dla dzieci, jak zwykle malowanki, malowanie twarzy, tombole, schnitzel, jak to po niemiecku, po polsku to jest podchody chyba, tak? Schnitzel, jak się zastanawiałam właśnie. No i będziemy też mieć jak mówię, mamy mnóstwo stoisk różnych, nie tylko naszych sponsorów, ale też mamy innych zaprzyjaźnionych albo jakichś innych grup
3: Magda, ja wejdę ci w słowo, tak, przepraszam. Tak, tak. Magda pokazała ręką, ja państwu powiem, co pokazała, ponieważ naszą kolejną gościnią, która właśnie przed chwileczką dotarła, jest Danusia Grochowska-Czekajło z Polskiej Szkoły we Frankfurcie. Zaraz Małgosia, Danusia sama opowie, co przygotowali na piknik. Nie ma pikniku Salonika bez
4: muzyki.
3: Bez krakowiaka.
4: Ach, no muzyki.
3: Tak jest.
4: I naszego zaprzyjaźnionego zespołu taneczno-muzycznego.
3: Uwielbiamy, kochamy krakowiak, który się rozrasta, rośnie jak ciasto na drożdżach i zawsze, mimo największych upałów, w pełnym rynsztunku, tak. W pełnym makijażu, chłopaki, dziewczyny, no i oczywiście grupa dziecięca się pojawia i niezależnie od pogody, czy leje, czy nie, na krakowiak zawsze możemy liczyć, za to ich uwielbiamy, kochamy i drodzy państwo, wspierajmy takie inicjatywy, jak chociażby impreza organizowana przez Salonik. Wspierajmy krakowiak. Czasami, drodzy państwo, pojawią się gdzieś jakieś puszki na wolne datki i tak dalej. To bardzo pomaga, bo jeżeli sobie zdacie sprawę z tego, że jeden strój dla krakowiaka to jest kilka do kilkunastu tysięcy złotych, kilka tysięcy euro, te pieniądze muszą gdzieś być zdobyte. I wtedy ten nasz wdowi grosz pomaga przetrwać naszej kulturze, naszej tożsamości. Dlatego warto przychodzić, kupić sobie kiełbaskę, jeżeli kogoś tam nie stać na jakieś szaleństwa. Zresztą te ceny są bardzo humanitarne.
4: Bardzo, bardzo.
3: To jest wszystko tak skalkulowane. Są i sponsorzy, którzy dostarczają towarów. Także dzięki takim właśnie organizowanym imprezom. Wszyscy wolontariacie, ja obserwuję od godziny, teraz jest trochę później, bo kiedyś było o 13 zaczynaliśmy te salonikowe szaleństwa, że o 13 to już wszyscy się zjeżdżają, tak, bo już, stanowiska tak, są tak. Ustawione. Do późnych godzin nocnych wszyscy są tak potwornie zmęczeni z organizatorów, ale uśmiechy na twarzach są do ostatniej chwili. No i oczywiście zawsze jest też chwila taka dla dorosłych, gdzie można się poprzytulać albo poskakać, bo muzycznie również Salonik zawsze dba o to, żeby można było potańczyć.
4: Jeszcze chciałam do krakowiaka dodać, że właśnie te stroje są naprawdę przepiękne. Jak mamy gości, oczywiście tam nie są tylko goście polscy, tylko czy osoby, które już związały się z jakimś Niemcem, ale przyjeżdżam też Niemcy, którzy nie mają absolutnie nic wspólnego z Polską. I oni są zawsze zachwyceni tymi strojami polskimi, tymi, no nie tylko krakowskie, tam są i rzeszowskie, łowickie, po prostu krakowiak, nazywa się krakowiak, ale mają naprawdę stroje, powiedzmy, z całej takiej Polski, które są bardzo piękne, kolorowe, super wyglądają. No i dzieciaki są przesłodkie.
3: Jacek, nasz redakcyjny kolega, będzie dbał o państwa dobry humor wieczorem, jeśli chodzi o tańce, bo on jest odpowiedzialny za oprawę muzyczno-taneczną podczas tegorocznego pikniku Saloniku. Jacur, muzykant, on tak się u nas Jacek Sabok, a w świecie internetowym społeczności social medialnych to Jacur, muzykant. Kantuje na prawo i lewo dobrymi piosenkami, także bardzo gorąco państwu polecamy. Za chwileczkę po piosence porozmawiamy z naszą gościnią, z Danusią, co Polska Szkoła we Frankfurcie przygotowała podczas pikniku w przyszłym tygodniu. Jeszcze tylko podamy państwu raz adres. Ty powiadasz, Magda, czy ja mam podać?
4: To jest Darmstadt, TG75, Kranichsteiner Straße, 185.
3: 3.
4: O, przepraszam, 3.
3: Ale 5 to też państwo nie zginą, bo zginie, tak. Biało-czerwone baloniki tak. I szyldy informujące, jak dojechać.
4: Tak.
3: Ja mam tylko takie pytanie, bo kiedyś nawet były biegi. Czy coś sportowego w tym roku planujemy?
4: No ten sznicel jak, to znaczy się będą dzieci biegały, czy tam podchody robiły. Tak. Nawet poprosiliśmy, spytaliśmy się, czy możemy używać, ponieważ to jest na terenie sportowym, mamy tam wydzielony taki zielony teren, ale spytaliśmy się, czy możemy dla dzieci coś zorganizować. organizować, żeby właśnie były jakieś biegi, jakieś, bo są różne wiekowo dzieci. Oczywiście mamy też tak zwany Hüpfenburg dla dzieci mniejszych, chociaż tam duże też chodzą. Także staramy się te dzieci naprawdę cały czas zorganizować, żeby nie nudziły się i żeby rodzice mieli troszeczkę takiego luźnego dla siebie czasu.
3: Animacje są zagwarantowane. Magda, czy ty rozpoznałaś, że rozpoznałaś to? Czekaj, tutaj. O, od kogo to jest?
2: Nie ma nic lepszego na Bigos. Redo?
4: Głos mi coś mówi, ale wiesz, jak coś słyszysz, nie, a tego, co to, ale nie wiem.
3: To teraz się dowiemy.

0: Freddo? Już wiemy? Wiemy kto?
1: Magda?
2: Ja mogę powiedzieć, ale to będzie bardzo nie fair, ponieważ Elik mi to zdradził.
0: No bo mówiłaś cały czas, że głos ci jest znajomy.
2: No bo znajomy jest głos, ale jak słyszy się go tylko jak śpiewa Dumkę z naszą wspaniałą również Edytą Górniak, no to już wiadomo, kto to był.
0: Mieczu Szcześniak z najnowszej płyty. Zaskoczył mnie kompletnie tym bigosem. Zaraz polecą SMS-y. Pozdrowienia od pana Rafała. Rafał Adam, tak się przedstawia, z Wrocławia. Z okazji Święta Radia nam przesłał filmik. Jeszcze go nie obejrzeliśmy, no ale oczywiście tradycyjne pozdrowienia z pięknego, ale trochę dzisiaj deszczowego Gdańska, pani Ania. Pozdrawiamy bardzo gorąco i jest Renatka, która dzisiaj nie może być z nami, bo ma zajęcia bardzo, bardzo, bardzo ważne, i pani Monika z Frankfurtu, i pan Wojtek z Warszawy, i stała cała gwardia z nami dzisiaj jest. I dotarła do naszego studnia kolejna gościni, także proszę uważać, żeby nie wpaść do jakiejś dziury. Studio przy ulicy Sztelem Plac 12, studio Radia Darmstadt, 103,4 MHz, to jeszcze do końca miesiąca, bo wychodzimy z FM-u, wychodzimy z fali radiowych tradycyjnych, przechodzimy już do najczystszej formy słuchania radia w systemie DAB+. System DAB+ w Niemczech jest bardzo dobrze ustawiony, bardzo dobrze słyszalny, absolutnie perfekcyjna jakość, z tego powodu się bardzo cieszymy, a naszą kolejną gościnią jest pani Danuta Grochowska-Czekaju z Polskiej Szkoły w Frankfurcie. Zgadza się? Nie pomyliłem niczego?
3: Nie, wszystko się zgadza. Dzień dobry państwu.
0: Jak trasa z Frankfurtu? Daleko?
3: Kawałeczek jest, ale tu wszystko, wszędzie jest blisko.
0: Pani nie błądziła, nie błądziłaś, bo już nie pierwszy raz u nas, czy?
3: Nie, to już jest
0: prawie
3: drugi raz.
0: Prawie rodzina.
3: Powiedzmy. My wszyscy tutaj jesteśmy jedną wielką rodziną.
0: Tego się trzymamy i to pielęgnujemy, żeby tak było. Co to jest Polska Szkoła we Frankfurcie?
3: Nasza szkoła opiera się głównie na nauczaniu języka polskiego polonijnych dzieci, te, które tutaj mieszkają. Oczywiście nie jest to tylko i wyłącznie język polski, siedzenie w ławkach, uczenie się literek, czytanie, pisanie. To są też elementy tradycji, kultury polskiej, geografii, historii. Organizujemy też różne inne imprezy, jak powiedzmy Dzień Dziecka w Lochmyle w tym roku. Po wakacjach mam nadzieję, że to się uda. W naszym kochanym radiu będą organizowane warsztaty dwudniowe dla naszych dzieci. Chcemy też zorganizować teatr w języku polskim naturalnie.
0: Może zrobimy teatr radiowy?
3: Dlaczego nie?
0: No, są możliwości, wszystko.
3: Im więcej pomysłów, im więcej możliwości, im bardziej to ciekawe jest, tym lepiej dla naszych dzieciaków i dla naszej społeczności.
0: Jak to wygląda? Dzieciaki chodzą w weekendy, macie zajęcia, czy w tygodniu również?
3: My mamy zajęcia w tygodniu, w przeciwieństwie do innych szkół polonijnych, i tutaj uważam to za nasz duży plus, atut. Ponieważ ja sama swoim dzieciom nie chciałabym zabierać weekendów, gdzie one w tygodniu mają dość dużo zajęć, muszą bardzo wcześnie wstawać, dojeżdżać na terenie Frankfurtu do różnych szkół. Im dalej ta szkoła, tym dłużej dojazd trwa. I tutaj nawet są głosy od rodziców i od dzieci, że one wolą troszkę więcej poświęcić czasu w tygodniu
0: i mieć święty spokój w sobotę czy
3: tak,
0: w niedzielę.
3: Tak, i w sobotę, w niedzielę wyspać się.
0: No właśnie, to jest podstawa. Czyli bardzo dobry pomysł. Jak dzieciaki reagują na naukę języka polskiego? Jest opór, czy rodzice zmuszają, czy no wiadomo, zawsze nastolatka czy nastolatek będzie miał problemy, żeby robić coś więcej niż musi. Jak to wygląda u was? Każdy kij ma dwa końce. Gdzie macie marchewkę? Co jest tą marchewką?
3: Marchewką, no wydaje mi się, najłatwiej jest u tych mniejszych dzieci, bo one są ciekawe. One są ciekawe, jak to wygląda, kogo mogą poznać, kogo spotkać, co jeszcze w ramach nauki języka polskiego jest organizowane. Tutaj też kontakty socjalne są bardzo ważne, że będziemy mogły nauczyć się kolejnego języka, ojczystego języka, języka, w którym nie tylko mama czy tato się porozumiewa, ale też rodzina w Polsce. W naszym przypadku na przykład, gdy moje dzieci były mniejsze, no to tutaj był problem. Zanim młodsza córka zaczęła chodzić do polskiej szkoły na ten właśnie język polski, to jej było bardzo ciężko się z dziadkami porozumieć.
0: Ile lat już jesteście?
3: Ja jestem tutaj 16 lat w Niemczech. Szkoła istnieje od 33 lat. Za 2 lata będziemy mieli duży jubileusz, 35-lecie. Mamy nadzieję, że uda nam się zrobić dość dużą, kolokwialnie mówiąc, imprezę. I staramy się cały czas rozwijać. Na ten moment dużo pracy wkładamy całym zarządem, całym gronem pedagogicznym.
0: Ilu jest social
3: media. Mamy 3 nauczycielki. W zeszłym roku, we wrześniu, dołączyła do nas nauczycielka historii, która oczywiście też uczy języka polskiego, ale jej głównym przedmiotem nauczania jest właśnie historia.
0: Czy te przedmioty, czy te zajęcia są w jakiś sposób wpisywane na świadectwa dzieciaków, czy to jest osobna tak zwana urkunde, czy zaświadczenie, dyplom ukończenia danej klasy? Jak to u was wygląda?
3: 2 razy w roku przed wydawaniem niemieckich
0: świadectw.
3: Wystawiamy oczywiście w języku niemieckim tak zwane Bescheinigungi, które powinny zostać przedstawione w odpowiednim momencie z odpowiednim wyprzedzeniem w niemieckich szkołach i powinny być wpisane na świadectwach. Mhm. A na koniec roku szkolnego dzieci oczywiście dostają polskie świadectwo.
0: Ja pamiętam, kilka dobrych lat temu robiliśmy dla TVP Polonia sprawozdanie z święta szkoły we Frankfurcie, gdzie były polskie klasy. Tam również młodzież mogła zdawać matury. Nie wiem, jak to wygląda w chwili obecnej, ale pamiętam bardzo wzruszającą historię, bo tak jak powiedziałaś, to już będzie 35 lat. I tam do tych nauczycieli po wielu latach z ciekawością, rozsiani po świecie, pojawiają się czasami już studenci albo dorośli ludzie, żeby przyjechać do swojej ukochanej pani nauczycielki od polskiego i pochwalić się, co w życiu osiągnęli, czy ten polski im się przydał. No i pojawiły się również to, o czym mówimy, o tych kontaktach socjalnych, że ta młodzież, która się zaprzyjaźniła, pojawiły się nawet chyba z 2 czy 3 małżeństwa. Jak to jest u was? Macie też takie piękne historie?
3: Ja niestety jestem chyba zbyt krótko w tej szkole, w zarządzie. Tutaj by trzeba było
0: popytać,
3: wydaje mi się, że panią Halinę Koblędzę.
0: Halinkę,
3: która jest współzałożycielką naszej szkoły i jej
0: Halinka
3: zasługi
0: już jest na emeryturze,
3: są nieocenione.
0: To jest niezwykła pedagogzka, niezwykła nauczycielka, bardzo zaangażowana, już nawet będąc na emeryturze. Dawno z Haliną nie mieliśmy kontaktu. Trzeba Haliny zaprosić. Szkoda, że tu nie ma Renaty, bo ja traktuję teraz Magdalenę jak Renatę i mówię, tak, trzeba Halinę trzeba zaprosić, a Magda się patrzy na mnie jak na wariata. Pozdrawiamy, Halinko, bardzo gorąco cię pozdrawiamy. My tu mamy, drodzy państwo, mnóstwo cudownych ludzi. Staramy się podczas naszych audycji przedstawiać właśnie takie osoby jak Danusia, jak Magdalena, tu Bernd siedzi, który wszystko rozumie już po polsku i się pilnie uśmiecha. Co przygotowaliście na przyszły tydzień salonikowy, na ten festyn?
3: W tym roku jesteśmy po raz pierwszy na tym festynie, z czego bardzo, bardzo się cieszymy. To głównie dzięki uprzejmości pani Heller, bo z nią nawiązałam pierwszy kontakt i tutaj gdzieś odbyłyśmy pierwsze rozmowy. Z naszej strony przygotowaliśmy głównie, to jest dla nas najważniejsze, pierwszą pomoc dla dzieciaków. Mhm. To przypuszczam, że potrwa kilka godzin. Tutaj dzieci będą mogły nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie nauczyć się różnych rzeczy. Wiadomo, tych prostszych, tych dla maluszków, jak wezwać pierwszą pomoc, co robić w danej sytuacji. Będziemy mieli fantom. Na tym fantomie dzieci będą mogły troszkę popracować. Ale poza tym zorganizowaliśmy też malowanie twarzy dla dzieciaków. żeby gdzieś miały tą radość, tą uciechę, że
0: uwielbiają
3: coś mamy fajnego.
0: Kotki, nie kotki, misie, nie misie, tak, to zawsze się spotyka z dużą radością. Ja jestem szczęśliwy, że stowarzyszenia, że takie grupy nawiązują kontakty, coś, jest życie, jest od pewnego okresu czasu, wszyscy obserwujemy, że i Wiesbaden się obudziło, no Darmstadt to tak czy owak, my jesteśmy tutaj powiedzmy te kilka...
2: Centrum, epicentrum.
0: Tak, tak, tych kilka aktywnych stowarzyszeń, plus nasze media, plus Michał Kochański z twoim miastem i tak dalej. To się dużo dzieje. Frankfurt, tam ja pukam cały czas do Frankfurtu, obudźcie się, bo jest was tyle tysięcy, tyle ludzi. To nie tylko Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale mnóstwo innych rzeczy. No jest Towarzystwo Przyjaciół Krakowa, bo Frankfurt jest miastem partnerskim z Krakowa. Tam pani Saskia Schneider, to więcej jest Niemców niż Polaków w tym stowarzyszeniu, ale również działają i robią świetne imprezy. Po piosence jeszcze porozmawiamy na temat projektów na przyszłość, a teraz mam dla państwa kolejną nowość. Piosenka czy utwór nosi tytuł Lesie. Chodzi chyba o las, ale proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób jest to śpiewane.

0: nowym pikniku, klasycznym święcie rodzinnym, tak organizowanym jest przez Salonik, i po raz pierwszy swój udział taki jako jak formalnym, o tak bym to powiedział, będą mieli pracownicy i dzieciaki z polskiej szkoły we Frankfurcie, którą reprezentuje Danusia dzisiaj u nas.
1: I dlatego tak właśnie mówię, tak, my staramy się na tym pikniku mieć taką, że to jest taka platforma, gdzie się spotykamy, nie tylko prywatnie, ale też z różne inne stowarzyszenia, żeby było nie, że każdy dla siebie, tylko też, żebyśmy mogli się wymieniać doświadczeniami i wspomagać sobie również przez to, że upubliczniamy, że coś takiego jest, jedni i drudzy nawzajem siebie. I też chciałabym też jeszcze Państwa zaprosić na taką podróż nostalgiczną, którą dla Państwa przyszykowaliśmy na naszym pikniku. Będzie maluch. Maluch znaczy dla osób, które są
0: kaszlak,
1: którzy są bardziej wtajemniczone. To jest polski Fiat 126P. Jest to nostalgia. Kto nie jechał maluchem? Pytam się. Proszę do nas przyjść.
0: Uczniowie z polskiej szkoły w Frankfurcie.
2: Właśnie, jeszcze nie.
0: Jeszcze nie,
1: ale myślę, że ludzie, którzy przyjechali, jak ktoś nie jeździł, może na pewno z 90% miało, sami mieli malucha. I to zawsze jak się widzi takiego malucha na ulicy, to człowiek zwraca na to uwagę. Nawet muszę powiedzieć, że Tom Hanks zwrócił na malucha uwagę.
0: Dostał w prezencie.
1: I dostał w prezencie, tak, tak. Bielsko-Biała mu wyszykowała tam, dostał w prezencie malucha. Był bardzo zdziwiony, że to jest coś takiego małego i jeździ. Także u nas będzie też, będzie ten maluch, jest ze stowarzyszenia SC Polonia z Wiesbaden 2018. Także widzicie Państwo, nie tylko Frankfurt do nas przyjeżdża też Wiesbaden. Przyjeżdżają po prostu, ludzie wiedzą, że to jest taka platforma, gdzie się można spotkać, zaprzyjaźnić i zawsze do nas trafić.
0: Dobrze, że o tym powiedziałaś, ponieważ klub sportowy Polonia Wiesbaden 2018 poszukuje młodych sportowców, poszukuje piłkarzy, a zadzwońcie, jeżeli ktoś z zarządu Polonia Wiesbaden 2018 nas słyszy, to przekażcie chłopakom, że wszyscy w swoich dresikach, tutaj piękne macie dresy biało-czerwone, przyjedźcie z piłkami i trochę z tymi dzieciakami pokopcie w piłkę, pobawcie się, a przy okazji zaprezentujcie się w poszukiwaniu młodych talentów, bo drodzy Państwo, to jest niezwykła rzecz, że panowie, którzy na co dzień w różnych zawodach pracują, niekiedy bardzo ciężkich, bo czy to jest budowlanka, czy jakiekolwiek inne naprawdę wymagające fizycznej krzepy, i część z nich mieszka tutaj na stałe, część z nich jest na różnego rodzaju kontraktach, czyli zjeżdżają do Polski z powrotem. Fluktuacja, jeśli chodzi o zawodników, jest dosyć spora właśnie z tego względu, że kończy się kontrakt i chłopaki wracają. I to jest tak godne naśladowania i mówienia o tym, bo te wszystkie nasze uprzedzenia, gdzie ludzie myślą, że Polak w weekend to tylko grill, kiełbacha i pół litra wódki, migają, kończą się w momencie, w którym jest się na takim meczu i widzi się 20 chłopa, bo są dwie drużyny, pierwsza i druga w tej lidze, w której oni w chwili obecnej są, i oni trenują. Oni mają mecze w soboty, w niedzielę głównie, i to przeczy wszystkim tym uprzedzeniom, bo to są młodzi, fajni panowie, którzy trenują ostro, grają w piłkę nożną. Oczywiście jest to wszystko niezawodowe, tylko amatorskie, ale poziom jest naprawdę wysoki i co niektórzy to są naprawdę wybitne talenty. To bardzo gorąco Państwu polecamy. A ja chciałem się, dziewczyny, a tutaj jeszcze miałem pytanie, które mi uciekło. O co się chciałem zapytać? Zaraz mi się przypomni. Aha, już wiem. Jest bardzo dużo projektów, jest bardzo dużo możliwości dla was, bo jeżeli o tym nie wiecie, w Polsce organizowane są obozy dla dzieci polonijnych. Szkółki, są wyjazdy na jachty, są wyjazdy sportowe, są domy polskie, domy Polonii, gdzie faktycznie za niewielkie środki, a nawet może można zdobyć dofinansowanie i nauczyciele, i takie grupy mogą jeździć i powiedzmy

0: to, czego się dzieci uczą o historii czy o geografii tutaj we Frankfurcie, można na bieżąco w Polsce zobaczyć. Braliście udział w tego typu wyjazdach dla młodzieży organizowanych?
1: Właśnie bardzo dobrze, że zacząłeś ten temat, bo my po raz pierwszy w tym roku zorganizowaliśmy kolonie dla dzieci w Górach Świętokrzyskich. Na początku nie było chętnych, rodzice się bali, jak to, nie wiemy z kim, gdzie, czy to prawdziwa osoba, to ogłoszenie w internecie tu i ówdzie wystawia, ale po różnych rozmowach, telefonach zebraliśmy tyle osób, że po prostu do autokaru się nie mieszczą. I to jest świetne, że te dzieci mogą tam jechać, spędzić 9 dni w Polsce. Oczywiście te kolonie są połączone z nauką języka polskiego, czy tam szlifowaniem języka polskiego, ale ten przedział wiekowy jest też bardzo duży, bo to jest od 7 do 17 lat. Więc ta młodzież też jedzie, nie tylko same maluszki, ale dzieciaki starsze też są tym zainteresowane i są ciekawe, jak to będzie, co tam będzie, kogo ja jeszcze mogę poznać i czy ja sobie z językiem polskim tam poradzę. Bo część dzieci rzeczywiście rozumie po polsku, ale
0: tak.
1: Siłą rzeczy w języku niemieckim jest im łatwiej się porozumieć.
0: Dlatego korzystajmy z tego rodzaju rzeczy, które są organizowane dla Polonii, coraz głośniej o tym, bo to były czasami, ja miałem wrażenie, że pewne rzeczy są przeznaczone tylko dla wybrańców i tak było. Czasy się zmieniły, między innymi dzięki temu, o co walczymy od wielu, wielu lat i coś ruszyło. Większość tego typu imprez, no to gdzieś tam się pojawiło w publicznym obiegu, ale za bardzo nie. I zazwyczaj z tego wszystkiego korzystali jedni i ci sami ludzie od wielu lat i nagle poprzez różnego rodzaju monitorowanie tego żądamy otwartości, dostępu do informacji i Senat, który jest odpowiedzialny za Polonię na świecie i Ministerstwo Spraw Zagranicznych być może dlatego, że minister Sikorski sam był emigrantem, on jest uwrażliwiony na to i on bardzo dużo wie, co się dzieje za granicą, jak się dzieje za granicą, jakie są problemy. Mieszkał sam wiele lat poza Polską i to rusza w bardzo dobrym kierunku. Trzeba szukać, te informacje są coraz bardziej dostępne, coraz częściej można się dowiedzieć, gdzie i w jaki sposób składać wnioski na tego rodzaju wyjazdy, a tak jak powiedziałaś, to z jednej strony wypoczynek, z drugiej strony właśnie te kontakty socjalne, z trzeciej strony wszyscy są zadowoleni, bo w jakimś takim wspólnym gronie znajomych spędzili dobrze czas. Czy lubicie dziewczyny ptysie?
1: Chyba każdy lubi.
2: Oczywiście.
0: Niemcy mają ptysie w ogóle?
2: Tak, Windbeutel się to nazywa. To są takie malutkie.
0: To są takie kulki z bitą śmietaną w środku. No, a ptyś to nie tylko bita śmietana przecież,
2: tak,
0: nie?
2: Oczywiście, no ale mówię, no coś w tym rodzaju.
0: Coś w tym rodzaju, prawda? Tak. Ptysie mają również Francuzi. Mhm. I mam dla was historię, bo piosenka numer 7 zawsze u nas jest francuskojęzyczna i ona, to jest urocza historia, którą opisała moja koleżanka Agnieszka Lipka, która no tak mafiała na punkcie muzyki francuskiej, ma swoje audycje prezentując muzykę francuską i to ciasto, bo to jest ciasto, jak się na ptysie się robi ciasto
1: parzone.
0: Parzone, tak jest. Po francusku patachou chyba się to coś tak nazywa. I to było w latach 50. Pewna kobieta miała piekarnię i postanowiła z mężem, że z tyłu piekarni zorganizują kawiarenkę, restaurację. No ale jak to w Paryżu, bo wszystko odbywało się na Montmartre, zatrudniła akordeonistę i on tam na tym akordeonie przygrywał gościom, świeże ciasto schodziło, wszyscy byli szczęśliwi, a ona lubiła śpiewać i tak sobie podśpiewywała. I ona sobie podśpiewywała, a publiczność w tej knajpie słyszała, jak ona śpiewa i zaczęli żądać, żeby ona głośniej śpiewała i przestała robić to ciasto i tutaj w tej kawiarni śpiewała. I tak się zrobiła światowa kariera. No i z tego miejsca powstał również kabaret, ona tam śpiewała, ale między innymi Brassens występował i swój ostatni publiczny koncert dała sama Edith Piaf właśnie w tej kawiarence. A ta artystka zrobiła karierę również w Stanach Zjednoczonych, jest we Francji absolutnie osobą znaną. A ja mam dla Państwa przygotowaną piosenkę z roku 1959, która jest, jakby to powiedzieć, w tamtych czasach była ocenzurowana, bo mówiła o miłości w taki sposób, że teraz mamy nadmiar ludności na świecie. Patachou. La chose.

0: Zrobiło się nostalgicznie, ale nie ma się co dziwić. 1959 rok to prawie, ojej, 80 lat temu. Nie wiem, nie 80. No tak, 70 z hakiem, powiedzmy. Gościnie u nas Magda Jankowski i Danusia Grochowska-Czekajło. Danusia jest z Polskiej Szkoły we Frankfurcie. Magda reprezentuje Salonik, ale nie tylko. Magda, jak się rozkręciła tutaj w Darmstadt, tak, jest nie do zahamowania. Bardzo z tego powodu się cieszymy. Ale jeszcze, Danusi, mam pytanie. Jak wygląda rekrutacja u was? Co trzeba zrobić? Kiedy się zgłaszać? Do kogo się zgłaszać? Co zrobić, jak się ma dzieciaków i chciałoby się, żeby właśnie kontynuowali naukę w waszej szkole?
1: Rekrutacja u nas przebywa zupełnie bezproblemowo. W każdym momencie roku szkolnego można się zapisać. Wystarczy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, naturą rzeczy uiścić opłatę za dany semestr czy rok szkolny, jak to woli. I to jest w sumie wszystko. Ilu i uczęszczać na zajęcia.
0: Ilu macie mniej więcej dzieciaków?
1: W tej chwili 33 dzieci mamy.
0: O ludzie, to już jest porządna grupa, dużo...
1: To jest mała grupa w porównaniu do lat przed koroną, gdzie mieliśmy prawie 100 dzieci.
0: Ojej. No ale to frajda, bo nie ma nic przyjemniejszego, drodzy państwo, niż praca z dziećmi, a przy okazji, jeżeli jeszcze jest to nauka języka polskiego, no to cóż fajniejszego może się wydarzyć. Mogą się wydarzyć również fajne koncerty jazzowe.
2: Tak jest. Właśnie teraz będę rozmawiała o innym moim projekcie, w którym uczestniczę. To jest United in Jazz. Jeżeli państwo słuchacie tutaj Elika regularnie, to wiecie państwo, że w zeszłym roku zawiązała się taka właśnie grupa United in Jazz w Darmstadt, ponieważ Darmstadt jest, nie wiem, czy aż stolicą w niemieckiego jazzu, ale bardzo znaną sceną jazzową w Niemczech, ale też sceną jazzową dla polskich artystów, którzy tutaj w latach 50., 60. zeszłego wieku przyjeżdżali do Darmstadtu i mieli taką odskocznię na zachód. To była jeszcze żelazna kurtyna i pani Dudziak była tutaj, zaczynała też swoje, powiedzmy, jakieś zagraniczne występy i kontakty. I myśmy już mieli też w tym roku bardzo dobry koncert poświęcony Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. Ogromny sukces. Naprawdę nie spodziewaliśmy się, że aż tyle osób będzie zainteresowanych tym koncertem. Był to w Jazz Institute, żeśmy mieli ten koncert zorganizowany i widać było, jak jazz łączy. Jazz, w ogóle muzyka łączy, a jazz już jest takim specyficznym gatunkiem muzyki, który to jest rozmowa. To jest rozmowa instrumentów, to jest rozmowa muzyków i nie trzeba umieć języków obcych. Jazzem można się porozumieć. I to był taki nasz przewodni, powiedzmy, cel, właśnie połączyć Polskę, gdzie są wspaniali jazzmeni, i niemieckich jazzmenów, i organizujemy warsztaty muzyczne. Teraz będzie w Opolu za 2 tygodnie. Jeżeli ktoś z państwa będzie w Polsce, w pobliżu Opola, to serdecznie zapraszamy. Będziemy tym razem innego polskiego znanego jazzmena prezentować. To jest Zbigniew Seifert. Będzie film o nim. Będą muzycy z Niemiec przyjadą tam do Polski, żeby właśnie poczuć też ten klimat polskiego jazzu. Jest to organizowane z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej, także naprawdę staramy się tą współpracę z Polską i z Niemcami bardzo aktywnie robić. Będzie to pod patronatem, można powiedzieć, kwartetu polskiego Mateusza Smoczyńskiego, który będzie współpracował z tymi niemieckimi muzykami, z polskimi muzykami. I jakby takie pendant do tego zdarzenia za 2 tygodnie w Opolu będzie tutaj w Darmstadzie, w Oranżerii, po polsku teraz wrzesień, październik, już teraz jak to, w Oranżerii będziemy mieć koncert, na którym będzie właśnie kwartet Mateusza Smoczyńskiego. To jest wszystko pod patronatem, albo można powiedzieć taką pracą Jazz First, które właśnie jest jakby zaangażowanym medium w tą naszą pracę. Także to jest bardzo, można powiedzieć, intensywna też praca i bardzo się cieszymy, jeżeli państwo też docenicie tą inną stronę muzyczną, jaką możemy tutaj w Darmstadcie państwu zaproponować. Także widzicie, muzyka rozrywkowa, muzyka klasyczna i jazz. Co jeszcze jest oprócz tego?
0: To tak, jak wspomniałeś, w zeszłym wieku, również lata końcówka 70., 80., faktycznie Darmstadt był stolicą polskiego jazzu. Dzięki małżeństwu państwu Grulerom, to był świetny klub jazzowy, oni byli właścicielami tego klubu Jazzpot, w którym, no właśnie, tak jak powiedziałaś, między innymi Jula Dudziak z Urbaniakiem, ale i Wanda Warska z Kurelewi, czy cała czołówka polskich jazzmenów przewinęła się przez Darmstadt. Muniak, kto tam, Karolak, no tych nazwisk można wymieniać w nieskończoność. Z tego, co pamiętam, to chyba Stańko już był wtedy światowym jazzmenem i w tych Niemczech nie siedział. Jest mnóstwo anegdot związanych z tymi pobytami tutaj. Zapraszamy również, szukajcie United in Jazz na YouTubie, tam są filmy, tam są fragmenty. Prezes Sławek Heller opisuje to wszystko również w Jazz Forum, polskiej edycji Jazz Forum. Te rzeczy są na naszej stronie stowarzyszenia umieszczane. No i to, co wspomniałaś, niezwykły sukces. Pierwsza impreza, która pod patronatem United in Jazz, tego stowarzyszenia, które zostało założone, została zorganizowana. Nie spodziewaliśmy się takiego wielkiego sukcesu, a to, co najbardziej cieszy, to, co powiedziałeś, że muzyka łączy. I byli na tym koncercie ludzie, którzy na co dzień w ogóle nie słuchają muzyki jazzowej. W ogóle. Ze zwykłej ciekawości albo za naszą namową pojawili się na tym koncercie i wyobraźcie sobie państwo, że takie najciekawsze, najfajniejsze rozmowy właśnie byli z tymi odbywały się z tymi świeżynkami, które po raz pierwszy spotkały się na żywo z muzyką improwizowaną, zwłaszcza, że to była młodzież, że to było kombo chłopaków mieszkających, w sumie pochodzących z całej Polski, ale w Kaliszu, chodzących do szkoły w Kaliszu, również tam uzyskali wiele, wiele nagród i na tych koncertach właśnie był nasz prezes i widział tych chłopaków i stwierdził, no nie, no to musimy zrobić tutaj, a Jazz First to przed jeszcze stowarzyszeniem była inicjatywa właśnie taka, ażeby łączyć Polaków i Niemców i te warsztaty z niemieckimi wybitnymi muzykami i studenterią polską i niemiecką. Pierwsi uczą, później trenują, a na samym końcu koncert finałowy, który jest prezentowany dla publiczności i to będzie wszystko w październiku albo w listopadzie. Już nie
2: 31 września. 09 to jest wrzesień, nie?
0: Wrzesień. To będzie we wrześniu.
2: W oranżerii.
0: Gorąco państwa zapraszamy. Będziemy wielokrotnie na ten temat mówili. Teraz bardzo trudne pytanie dla Danusi. Lubisz jazz? Nie wiem.
2: Musisz przyjść
0: na koniec.
1: Nie wiem. Aczkolwiek po obejrzeniu filmu
2: Ikaros,
1: nawet zakupiłam sobie
0: płytę.
1: Książkę.
0: Okej.
1: Po części biograficzną. I powiem szczerze, że piękna historia, przepiękna.
0: No, smutna, prawda?
1: Smutna, ale ma gdzieś tam swój urok.
0: Tak z artystami jest, prawda? Oni całe życie cierpią, a nawet już to cierpienie się kończy czasami tragicznie, tak jak było w przypadku tego muzyka. Ale mamy w planach projekty z dzieciakami. I na pewno będziemy z wami w kontakcie, bo nie ma nic fajniejszego, jak dać dzieciakom instrumenty i wspólna zabawa.
1: Mam nadzieję.
0: I to tutaj, ja już widzę, że jak opowiemy to naszemu panu prezesowi, że my tu mamy polską szkołę, jest grupa w Krakowiaku, taneczna dzieciaków i tak dalej.
2: Zrobić workshop dla dzieci.
0: Ludzi z dziećmi będziemy mieli, a później wszystko będziemy prezentowali na naszej antenie w Radiu Darmstadt. Także jej, jak fajnie. Już telefon jest, zaraz odbierzemy, będziemy, dowiemy się jakichś ciekawych informacji. Być może chodzi o te warsztaty. A propos Francji, to coś starego i nowego w jednym.

0: Pozdrawiamy bardzo gorąco pana Ryszarda, to niespodzianka z Warszawy. Również, no w sumie to można powiedzieć kolega, no bo realizator w radiu dla ciebie chwalił nas i słucha naszych audycji. To bardzo miło. Dziękujemy. Każde miłe słowa, wiecie państwo, to na serca realizatorów jak miód. Rozmawialiśmy właśnie o DAB-ie i o tym, że do końca czerwca jeszcze jesteśmy w OKF-ie 103,4 MHz. I tak już my wszyscy, cała nasza polskojęzyczna redakcja, bo my nadajemy w miesiącu w niemieckim radiu ponad 20 godzin w języku polskim. Także jest sporo. Stworzyliśmy 25 lat temu redakcję zagraniczną i mamy kolegów z Francji, mamy kolegów z Włoch, z Afganistanu, ze Sri Lanki. Ranjan jest w sobotę przed nami. Także tworzymy jedną wielką międzynarodową rodzinę i te nasze 20 godzin w języku polskim możemy być dumni i szczęśliwi, że Niemcy nam to umożliwiają. Gościnie Danusia Grochowska-Czekajło, Polska Szkoła Frankfurt i Magdalena Jankowski, Salonik EV, powinienem dopisać United in Jazz również, tak EV. Zajmujemy się wieloma sprawami. Wszystko to jest praca społeczna. Po to, abyście państwo z jednej strony nie zapomnieli języka polskiego, z drugiej strony, żebyśmy również jako grupa, jako no Polacy nie są mniejszością narodową, ale jako duża, druga co do wielkości w Niemczech grupa migracyjna. Mówili jednym głosem, nie byli niewidzialni. My w Darmstadt od wielu lat nigdy nie byliśmy niewidzialni, zwłaszcza, że jeszcze tutaj powstał niemiecki Instytut Spraw Polskich, czyli Deutsches Polen-Institut, gdzie cała polska literatura przez Dedecjusza i innych naukowców została przetłumaczona na język niemiecki. To jest wielka zasługa dla polskiej kultury i wielka możliwość dla Niemców, ażeby z tymi naszymi największymi skarbami narodowymi można się było zapoznać w ich języku.
1: I chciałam powiedzieć właśnie, że bo zawsze zachwycamy się kulturą innych narodów, Francji, Włoch i tak Hiszpanii. I tak nam się wydaje, że naszą kulturą to nikt się nie interesuje.
0: Że naszą kulturą to jest bigos, nie?
1: Tak. A okazuje się, że nagle poznałam Niemców, którzy nie mają absolutnie żadnych
0: korzeni. No Bernd jest takim najlepszym przykładem.
1: Tak jest. Którzy nie mają absolutnie żadnych korzeni polskich. I oni są polską kulturą zachwyceni. I ja po prostu w ten czas tak, jak to? Naprawdę? Ale co tam jest takiego ciekawego? No bo wy jesteście tacy ciekawi, tacy fajni, tak umiecie się bawić. W ogóle życie jest dla was takim zabawą. I jeszcze, co mówią, niemieckie imprezy to są takie nudne. A na polskich imprezach to się tańczy do nocy, do rana. I po prostu ta kultura...
0: I jest bigos.
1: I jest bigos, zawsze jest bigos. Chyba, że go nie ma. A to w ten czas nie jest polska impreza, nie?
2: To wtedy są pierogi.
0: Tak jest.
1: Pierogi też będą. Także naprawdę tutaj też trzeba powiedzieć, że ten DPI to jest też przez Niemca stworzony. Także tak. To nie jest, że Polak stworzył, tylko Niemiec. I później się człowiek zastanawia, jak to jest. Okazuje się, że kultura polska już tutaj nas wyprzedziła, że na przykład kultura polskiego plakatu jest tak ceniona na świecie, że były wystawy polskich plakatów już w latach 70. tutaj w Darmstadzie. Także to nie jest to, że nagle jak Polacy zaczęli przyjeżdżać, otworzyły się granice, to Polska była widoczna. Nawet właśnie z tych tutaj znajomych Niemców, którzy sprowadzili Dudziak tutaj do Darmstadu, bo zobaczyli ich przez przypadek w Polsce, jak był na delegacji. Także jesteśmy też fascynującym narodem i nie wstydźmy się tego i pokazujmy to i cieszmy się z tego.
0: Właśnie dobrze o tym powiedziałaś, bo mi się od razu przypomniała Sybilla von Oppen-Bronikowski, tak, która była na delegacji służbowej w Polsce, we Wrocławiu, no i poszła na wernisaż wystawy artysty. Tak się nim zachwyciła, drodzy państwo, że no szalona, bo to były lata, ile pokusa ma, 30 lat?
1: 25.
0: Ale ona mówiła, że 5 lat jeszcze wcześniej, czyli 30 lat temu, wyobraźcie sobie Niemkę będącą we Wrocławiu, zachwyconą dziełami polskiego artysty, ona załatwiła prywatny adres do gościa. Po prostu pojechała do niego, zapukała do drzwi i powiedziała: Ich bin aus Deutschland, ja chcę pokazać państwa, pana pracę. Nie zajmowała się w ogóle, nie była galerzystką, ale miała, ona powiedziała to, możemy to powiedzieć, bo ona tą anegdotę opowiedziała. Miała odłożone 5000 marek wtedy. I okazało się, że w miejscu, gdzie mieszka lub w okolicy, gdzie mieszka, był sklepik z rowerami, który kończył swoją działalność. I było napisane, że no te rowery do wysprzedania i tak dalej. Ona weszła i zapytała, czy jaka jest możliwość, żeby ona, powiedzmy, do kiedy ten w ogóle sklep jest jeszcze czynny. No i facet powiedział, że no, w sumie jeszcze 5 miesięcy, ale on może już, jak ona byłaby zainteresowana, tą działalność skończyć natychmiast. I tak się stało. A czynsz wtedy wynosił 1000 marek, ona 5000 marek wyjęła, zapłaciła i przez pięć pierwszych miesięcy prowadziła tą, zaprosiła tego artystę i pokazywała polską sztukę. No i tak powstała
1: Pokusa,
0: Polnische Kultursalon, galeria, która promuje polską kulturę młodych artystów, nie tylko młodych, ale no między innymi dzięki konotacjom z Wrocławiem, ale nie tylko to są artyści z Wrocławia. Od 25 lat mamy możliwość podziwiania, zakupowania sztuki, jeżeli nam się coś... Ja mam tam problem, bo jak przyjeżdża, to mi się zawsze coś podoba i boli ręka i ten portfel. Ale warto, bo wspaniali ludzie się spotykają. Także, drodzy państwo, w naszym regionie dzieje się mnóstwo fantastycznych rzeczy i dowodem, tak jak powiedziałem, jest obecność dzisiaj Danusi Grochowskiej Czekaju. Na jesień. Jesienią będziemy mieli projekty związane z dzieciakami. Kilka pomysłów jest. Na pewno będzie to dużo radości dla nas, ale najważniejsze są dzieci, żeby miały z tego one no, radość przede wszystkim. Co jeszcze mamy do doniesienia ważnego? Danusia, wszystko obgadaliśmy?
2: No może jeszcze jedną taką rzecz bardzo chciałabym jeżeli się nam uda, jeżeli znajdziemy miejsce i sprzęt, mam na myśli fortepian, pianino, to również po wakacjach planujemy zaprosić pianistę ze Szwecji, Marcina Głucha, i tutaj chcielibyśmy zorganizować również warsztaty dla dzieciaków otwarte, nie tylko warsztaty dla dzieciaków z naszej szkoły, zakończone jakimś koncertem. Nie ma jeszcze żadnych konkretnych szczegółów, planów, ale sam zamysł jest.
0: Drodzy państwo, jeżeli macie fortepian na zbyciu albo dobrej jakości pianino, ja miałem, ale to już dawno, dawno poszło, to tutaj polska szkoła czeka na podarunek. I nie będą płakali, będą wręcz szczęśliwi, a jak słyszycie, plany już są, żeby dzieci również grały i no, muzykowały. Nic tak nie łączy ludzi bardziej niż muzyka. Zgadza się?
1: Zgadza się.
2: Ładnie.
1: Nikt tak nie łączy jak muzyka i polski grill salonikowy w przyszłym tygodniu w sobotę od 15 Kranichsteine Strasse 183.
0: A jutro wszyscy widzimy się w Offenbach na kabarecie młodych panów i no, będzie wesoło. Drogie panie, bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu.
1: Dziękujemy również wszystkim słuchaczom i zapraszamy, jak mówiłam, słuchaczów i wszystkich, którzy mogą zabrać ze sobą wszystkich przyjaciół, też Niemców, żeby popatrzyli po prostu na naszą kulturę i ją pokochali, tak jak my ją kochamy.
0: A ja mam dla państwa jeszcze, zanim się w ogóle pożegnałem, bo obiecałem, że w tej części pierwszej będą również propozycje, no Jacur Muzykant będzie bawił państwa za tydzień muzycznie, a ja mam pytanie dla specjalisty zaprzyjaźnionego z naszą redakcją do pana Wojtka, czy to, co za chwileczkę się pojawi na naszej antenie, ma szansę, ażeby stać się hitem lata 2026. Tytuł Talk to You, Anoda razem z 54 Ultra.

0: Mamy odpowiedź od pana Wojciecha, jeśli chodzi o ten utwór, wyrwało mu biodro, w związku z czym tak, to będzie hit lata. Dziękujemy za tę odpowiedź. Kończymy nasze spotkanie i jak zawsze, jak zwykle nasi goście żegnają się składając pozdrowienia. Kogo, Magda, ty chcesz pozdrowić?
1: Ja pozdrawiam trochę prywaty moje wszystkie dziewczyny, Maja, Kaja, Ania i Ida. Pozdrawiam cały salonik, mój ukochany. Pozdrawiam cały United in Jazz, który mnie słucha. I pozdrawiam naszą ukochaną, stałą naszą słuchaczkę, Lucynkę.
0: Kłaniamy się nisko. Danusia?
2: Ja bym chciała nie tyle pozdrowić, co podziękować wszystkim rodzicom, którzy wkładają wysiłek w dzieciaki i przywożą je nie tylko do naszej polskiej szkoły, ale również na różne imprezy kulturalne.
0: Jesteście państwo wspaniali. Dziękujemy wam. Ja wam dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Bernd, również tobie dziękuję za to, że jesteś. Następnym razem zmuszę cię tutaj, żebyś po polsku z nami rozmawiał. Damy radę. Żegnamy się Derwiszem Manamu. Nowy singiel. To znaczy, utwór jest bardzo znany, ale pojawiło się nagranie demo, ale o tym za tydzień, bo się już nie zmieści. Jutro widzimy się w Offenbachu, a za tydzień widzimy się i słyszymy w radiu i na pikniku Salonika. Wszystkiego dobrego, wspaniałego weekendu, pogoda dobra, nie będzie padał deszcz, będzie ciepło, nie będzie za gorąco, noce nadal jeszcze rześkie. Wszystkiego dobrego.